Historia Kościoła zna przykłady wielu ludzi, którzy z miłości do Chrystusa byli w stanie złożyć ofiarę ze swojego życia. Dzisiaj w kalendarzu liturgicznym wspominamy świętego Wawrzyńca, diakona rzymskiego z III wieku. Ten wielki święty Kościoła doby wczesnochrześcijańskiej został zapamiętany nie tylko ze względu na swoje męczeństwo, ale także z racji na gorliwą służbę dla biednych i potrzebujących wiecznego miasta. Za wstawiennictwem świętego Wawrzyńca prośmy dla nas o zdolność zauważania osób, które potrzebują fizycznego i duchowego wsparcia. A w tej ofierze przy świętym modlimy się w intencji dziękczynno-błagalnej za dzieci i wnuków. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy z czystym sercem mogli złożyć najświętszą ofiarę. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, by się wstawiać za Twoim ludem, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Módlmy się. Miłosierny Boże, z gorącej miłości ku Tobie święty Wawrzyniec wiernie służył ubogim i odważnie poniósł męczeństwo. Spraw, abyśmy miłowali to, co On miłował i wypełniali to, czego uczył. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, kto skąpo sieje, ten i skąpo zbiera. Kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak, byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki, według tego, co jest napisane. Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Ten zaś, który daje siewcy ziarno do zasiewu i chleb do jedzenia, dostarczy również wam ziarna i rozmnoży je i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Oto słowo Pańskie. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, drodzy radiosłuchacze, obchodząc dzisiaj święto świętego Wawrzyńca, diakona, wpatrujemy się w jego postać. Przypomnijmy sobie, że ten diakon żyjący w II wieku chrześcijaństwa, jako diakon zajmował się finansami Kościoła, przede wszystkim pomocą ubogim. I kiedy przyszły prześladowania, najpierw oszczędzono jego, bo chciano go jakoś tak przekupić tym, że przeżyje, żeby oddał cały majątek Kościoła cesarzowi rzymskiemu. No i diakon Wawrzyniec poprosił, żeby dano mu kilka dni, żeby zebrał te wszystkie, to całe bogactwo Kościoła. No i się zgodzono. I kiedy po kilku dniach przychodzi diakon Wawrzyniec do cesarza, przyprowadza mu ubogich Rzymu i mówi: to jest bogactwo Kościoła. No można się domyśleć, że cesarz się wściekł i diakon Wawrzyniec poniósł męczeńską śmierć. Moi drodzy, jego postać uczy nas, że tego, co usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu: albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. I dopowiedziała Ewangelia: jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Moi drodzy, męczeństwo nie może być cierpiętnictwem. To są dwie różne rzeczy. Jeżeli przeżywamy jakieś trudności, jeżeli musimy niejako obumierać, dawać siebie, rezygnować ze swojego, żeby komuś służyć, ale jeżeli przy tym ciągle narzekamy: o, jak jest mi źle, no to już otrzymujemy tę nagrodę. No bo ludzie nam współczują, klepią po plecach: nie martw się, będzie dobrze. Ale dar z siebie powinien być właśnie taki radosny, taki bezinteresowny. Ja nie patrzę na to, co ja zyskuję. Ja nie narzekam, że ojejku, muszę dać. Muszę dać swój czas, swoje zainteresowanie, swój wysiłek. To jest właśnie to cierpiętnictwo. Ale męczeństwo, ta ofiara z siebie, jest ta prawdziwa ofiara z siebie, kiedy dobrowolnie dajemy ten czas, dajemy swoje wysiłki. To przynosi najpiękniejsze owoce. Dlatego, moi drodzy, wpatrujmy się w przykłady męczenników, nie tylko jako tych, którzy musieli cierpieć, ale przede wszystkim jako na tych, którzy dawali. Dawali siebie. I bierzmy z nich przykład. Amen. Wpatrując się w świętego Wawrzyńca, diakona, Jezusowi Chrystusowi, Panu naszego życia, przedstawmy wspólne prośby. Módlmy się za papieża Leona, biskupów, kapłanów i diakonów, aby prowadząc Kościół Chrystusowi mieli wokół siebie współpracowników na wzór świętego Wawrzyńca. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy oddają swoje życie głosząc Ewangelię, aby ich serca zawsze były przepełnione miłością i odwagą. Ciebie prosimy.
Módlmy się za diakonów przygotowujących się do przyjęcia sakramentu święceń, aby na wzór świętego Wawrzyńca byli ludźmi oddanymi Panu Bogu i ubogim. Ciebie prosimy. Módlmy się za podejmujących różne dzieła miłosierdzia, aby ich postawę i zaangażowanie w czynienie dobra Pan Bóg sowicie wynagrodził. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci i wnuków, o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, wszystkich zgromadzonych na świętej liturgii, abyśmy ze względu na wiarę i zbawienie własnej duszy umieli dochować wierności nauce Chrystusa. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, wysłuchaj naszych pokornych modlitw, które zanosimy do Ciebie, przyjdź nam z pomocą, abyśmy po doczesnym pielgrzymowaniu dostąpili radości nieba, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Módlcie się, by moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, które z radością składamy, oddając cześć świętemu Wawrzyńcowi i spraw, aby wyjednały nam zbawienie przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty w męczeństwie świętego Wawrzyńca ukazałeś cuda swojej łaski. On bowiem naśladując Chrystusa przelał krew ku Twojej chwale. Ty sprawiasz, że moc słabości się doskonali i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa wierze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając...

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, by stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem i jej oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, ze Świętym Wawrzyńcem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa.

0: i chwała przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
2: Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, a nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoje miłosierdzie, byśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

to Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Modlme się. Posileni świętym darem pokornie prosimy Cię, Boże, abyśmy składając należną Tobie ofiarę w dzień świętego Wawrzyńca, otrzymali obfitsze owoce odkupienia przez Chrystusa.

0: zaczął. 40-letni mężczyzna zmarł podczas nurkowania. Do tragedii doszło w piątek. Polak miał źle się poczuć na głębokości 20 metrów. Przetransportowano go łodzią do Zatoki Polie. Tam zmarł w czasie reanimacji. Półwysep Iberyjski w ogniu. Strażacy z Hiszpanii i Portugalii walczą z kilkunastoma pożarami lasów, a gaszenie utrudniają upały. W ciągu dnia jest ponad 30 stopni. Tylko w gminie Niebla w prowincji Huelva spłonęło 8 tysięcy hektarów lasu. Tymczasem kościół w hiszpańskiej eksklawie u wybrzeże Maroka, Ceucie, organizuje czuwanie modlitewne w intencji pokoju. Modlitwa odbędzie się w nocy z 14 na 15 sierpnia w Wigilię Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wszystko po tym, jak do Ceuty przedostało się kilkadziesiąt tysięcy migrantów. Większość z nich wróciła już do Maroka. W zeszłym tygodniu mieszkańcy Ceuty przybyli do sanktuarium Matki Bożej Afrykańskiej, aby złożyć kwiaty i powierzyć Maryi miasto, rodziny oraz osoby dotknięte skutkami kryzysu.
1: Wiadomości Radia Plus Radom. Radosław Mizera. Zakończyły się prace remontowe przy kościele świętego Józefa w Poświętnem. Obiekt powstał pod koniec XVII wieku i wymagał już przeprowadzenia niezbędnych napraw. Jak mówi proboszcz ksiądz Jerzy Cedrowski, dotyczyły one m.in. frontonu świątyni.
2: Był w bardzo krytycznym stanie. Fronton tego kościółka groził nawet zawaleniu części i dlatego też wymagał gruntownej naprawy i remontu. Przy tej okazji również cała lewacja tego kościoła została naprawiona. Zostały naprawione również okna. Orynowanie tego kościoła, którego w ogóle nie było.
1: Prace kosztowały prawie 600 tysięcy złotych, z czego blisko 500 000 to wsparcie z Polskiego Ładu. W planach parafii jest także remont ogrodzenia kościoła oraz studni znajdującej się przy świątyni. Z Radomia wystartuje jutro 15. diecezjalna pielgrzymka biegowa. W 3 dni jej uczestnicy będą mieli do pokonania około 200 kilometrów. Ostatniego dnia dołączą do pierwszej pielgrzymki diecezji radomskiej i razem wejdą na Jasną Górę. Tadeusz Kraska ze Stowarzyszenia Biegiem Radom.
3: My założyliśmy taką stałą liczbę uczestników, stałą, no taką optymalną liczbę uczestników na poziomie 40.
4: Z czego to wynika?
3: Wynika to z elementów technicznych rozwiązania bezpieczeństwa w ruchu drogowym, do którego musimy się stosować. Jest to bezwzględny wymóg i wtedy ta kolumna jest bezpieczna zarówno dla uczestników, jak i pojazdów, które uczestniczą poza kolumną, bo w kolumnie w sumie jedzie 10 pojazdów.
1: Pielgrzymka odbędzie się pod patronatem biskupa radomskiego Marka Solarczyka.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem
6: Plus. My wstajemy za 27 minut, siódma.
7: Dzień dobry, witajcie. A o czym myśli Tomek od samego rana?
6: O systemie kaucyjnym, bo niektórym politykom się nie podoba. Jest pomysł, żeby zgnieść to.
7: Zupełnie. Zgnieść, dobrze. Bądź fantastyk, zgniataj plastik. Do tej pory pamiętam. Dobrze, to o tym za chwilę.
6: Właśnie nie wolno zgniatać teraz.
7: No ja wiem, właśnie. Wolelibyśmy zgniatać. Mniej miejsca zajmuje.

0: Konfederacja chce wyrzucić system kaucyjny do kosza. Nie wiadomo tylko do którego kosza. Do żółtego, ponieważ ich zdaniem to sztuczny system. Do zielonego ze szkłem, ponieważ to pic na wodę. Czy do niebieskiego papierowego, wskazując na biurokrację i papierologię, czyli fakt, że przeszły przepisy przez Sejm za szybko i byle jak. Ja tam lubię wrzucać do kaucjomatu pod warunkiem, że maszyna nie mówi mat, bo się przepełniła albo zepsuła. Tylko prosiłbym polityków, żeby zmienili ustawę, inną ustawę o budownictwie mieszkaniowym. Nie tam, żeby dwa pokoje z kuchnią i toaleta, rzecz jasna, tylko jeszcze z dodatkowym salonem odpadowym albo śmieciołapem, oczywiście pięknie urządzonym. Papiery w biurku, szkło w barku, a na butelki plastikowe specjalna szafa garderobiana, żeby się nie zgniotł.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Krivit. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
8: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Sprawdź super ceny CeraVe w drogeriach Superfarm i na superfarm.pl.
9: Kaufland jest!
10: Już cztery kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Neil Diamond, Diamond na antenie Radia Plus. Za 7 minut będzie godzina 7.
1: A teraz łyk historii będzie o pewnych odkrywcach.
0: A w zasadzie o jednym, dalekie wyprawy.
1: Sam nie popłynął.
0: No to dobrze, no to z odkrywcą. Masz rację.
1: No, oddajmy honor. Cały splendor spił, powiem, śmietankę, a cała reszta na to pracowała.
0: Ale nazwisko tego jednego wymieni za chwilę Artur Moczarski.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 10 sierpnia 1519 roku rozpoczęła się pierwsza wyprawa 5 okrętów dookoła świata, dowodzona przez portugalskiego żeglarza w służbie hiszpańskiej Ferdynanda Magellana. Tego dnia w roku 1991 w Częstochowie rozpoczęły się 4 Światowe Dni Młodzieży, a 10 sierpnia 258 roku po Chrystusie po torturach ducha oddał jeden z najsłynniejszych rzymskich diakonów, święty Wawrzyniec. Odpowiadał m.in. za sprawy finansowe, a gdy cesarz zażądał od niego rzekomego majątku wspólnoty, duchowny zebrał biednych, wdowy i sieroty, a następnie wskazując na nich powiedział: oto są skarby kościoła. Za to został skazany na okrutne tortury na rozpalonej kracie przy Via Tiburtina. Ten ruszt można dziś oglądać w jednej z bazylik pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Rzymie. W tej drugiej, Fuori di Mura, czyli za dawnymi murami, jest grób męczennika. 10 sierpnia 1681 roku opat klasztoru w Krzeszowie, Bernard Rosa, w asyście 10 duchownych i ponad 100 wiernych, poświęcił kaplicę świętego Wawrzyńca na Śnieżce, która do dziś jest najwyżej położonym przykładem sztuki barokowej w Polsce.
2: Radio Plus. Wieki wieków. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Bo to było kiedyś tak, że żeby się pochwalić, że gdzieś byliśmy, to wysyłaliśmy pocztówkę, a teraz to się wysyła tam tę rolkę, czy co tam.
1: MMS-a się wysyła też. Na przykład, że tu byłem i tutaj, a rolkę to na społecznościowych, to dojdzie do wszystkich.
0: No właśnie, się każdemu można pochwalić, i taniej jest, znaczy za darmo.
1: Ale my wracamy do starych pocztówek. Oczywiście, i będziemy je wspominać na naszym profilu facebookowym. Pocztówka, wprawdzie napisane jest, zdążysz wrócić z wakacji, nim dojdzie do adresata i wcześniej się może spotkasz z tym adresatem, ale pocztówka to zawsze miła rzecz, tylko ile trzeba się było nawypisywać, znaczki poprzyklejać. Mm-hmm. Dzisiaj będziemy wspominać pocztówki, a to w związku też z naszym konkursem. Szczegóły po godzinie 7 opowiemy.
0: No tylko podpowiem, że zestaw gadżetów od Radia Plus do wygrania, a i pocztówki też w tym zestawie się znajdą. Za chwilę najnowsze wiadomości, prognoza pogody, za 2 minuty będzie 7.
2: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
3: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.

0: Radom.
1: Jest areszt dla rolnika z Gliwic. Mężczyzna celowo zniszczył nową drogę. Kraksa na wyścigu kolarskim. Kilkanaście osób rannych. Wejdziemy też na szlak na Jasną Górę z pielgrzymami z Krakowa. Minęła siódma, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 3 miesiące aresztu dla rolnika z Gliwic. Mężczyzna w piątek zaorał ciągnikiem świeżo wylany asfalt. W sobotę został zatrzymany, a w niedzielę usłyszał zarzuty.
2: Zarzuty dotyczą zniszczenia mienia znacznej wartości. Jeden zarzut. Z wyjaśnień wynika, że przyznał się do zdarzenia faktycznego, czyli uszkodzenia tego asfaltu, ale tłumaczy, że jest to jego ziemia, jego pole.
1: Mówił prokurator Miłosz Rzymełka z prokuratury rejonowej Gliwice Zachód. Władze Gliwic oszacowały straty na 400 tysięcy złotych. Ich zdaniem teren w całości należy do miasta. Rolnikowi grozi teraz do 10 lat więzienia. 19 osób zostało rannych podczas młodzieżowego wyścigu kolarskiego w gminie Kijewo-Królewskie w Kujawsko-Pomorskim. Część osób trafiła do szpitala, mówi rzecznik straży w Chełmnie Kasper Korczak.
3: Podczas memoriału imieniem Wojciecha Paducha na terenie gminy Kijewo-Królewskie doszło do kraksy kolarzy. W wyniku tej kraksy poszkodowanych zostało łącznie 19 osób. 6 z tych osób zostało zabranych do szpitala. Informacje, które posiadam, to są ogólne stłuczenia, podejrzenia wstrząsu mózgu, ale wszystkie osoby są przytomne.
1: Na miejscu lądował też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, ale wyścig był kontynuowany. Polska coraz bliżej autostradowego kamienia milowego. Dziś mamy 1950 km, brakuje jeszcze 150, informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Z tymi informacjami teraz nasz reporter Michał Skolimowski. Kiedy cel zostanie osiągnięty?
4: Częściowo za około 3 lata. Wtedy gotowe mają być dwa fragmenty A2 na wschód od Białej Podlaskiej. Na brakujący odcinek złoży się też A50, która ma stanowić południową część obwodnicy aglomeracji warszawskiej. Jednak w tym przypadku nie ma bliżej określonej daty końca inwestycji. Jednocześnie drogowcy zapowiadają rozbudowę autostrad A2 i A4, ale tu mówimy już o poszerzeniu ich o dodatkowe pasy ruchu. Według danych Generalnej Dyrekcji łączna długość sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce wynosi obecnie prawie 5600 km, z czego niespełna 2000 to autostrady, a 3600 ekspresówki.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zmęczeni, ale szczęśliwi pątnicy 46. pierwszej pielgrzymki krakowskiej przemierzają szlaki, by dotrzeć na Jasną Górę. Codziennie pokonują ponad 20 kilometrów.
5: Jest niesamowicie gorąco, ale jest wspaniała atmosfera.
6: Emocje są, bolą nogi.
7: Fakt tego, że się idzie w grupie, też bardzo pomaga.
8: Było ciepło, było gorąco. Widziałem duże zmęczenie z tego upału na twarzach, w nogach szczególnie.
9: Straż pożarna czuwa, żeby nas polać wodą gdzieniegdzie, żebyśmy byli orzeźwieni.
10: Ten odcinek szedłem cały, śpiewałem, więc minął bardzo szybko.
8: Ten cel nas trzyma, czyli Maryja Jasnogóra.
1: Ze stolicy Małopolski do Częstochowy pielgrzymuje 8 grup. Wśród nich na szlaku jest metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś. Pątnicy wejdą na Jasną Górę jutro.
11: Pogoda. 15 stopni Celsjusza o poranku mamy, ale w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 33 stopni. Popada, ale w nocy. Poziom pyłków traw średni, ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali, wiatr wieje z prędkością 12 km w kierunku północno-zachodnim i na koniec tradycyjnie zaglądamy do Księgi Przysłów Ludowych, że Wawrzyniec pokazuje, jaka jesień następuje.
0: Poranek z Radiem Plus.
12: To rano wstaje, ten się przeciąga. Dzień dobry, poniedziałek, rozpoczynamy.
13: Ale niech się nie ociąga. Dzień dobry, witajmy. Kasia Kozimor.
12: Tomek Waloszczyk.
13: Bonnie Tyler teraz, a za chwilę Bobby McFerrin.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry.
1: 12 minut po godzinie 7, jak ktoś przyszedł i zabrał twoje łóżko, albo nie masz jak zapłacić za czynsz, bo to w tej piosence się wszystko dzieje, a mimo to Bobby McFerrin przekonuje, że warto być szczęśliwym i radosnym, ale jak komuś się takie rzeczy zdarzają, to może pora zmienić miejsce do życia.
2: Może.
1: I właśnie taki ranking powstał, The Roomavi Global Relocation. O właśnie, słowo relocation, to jest ważne, czyli relokacja, jak ktoś chce się przenieść za granicę. Okazało się, że Estonia jest najlepszym miejscem do życia.
3: Co ty powiesz?
1: Może nie tyle do życia, co do takiej zmiany startu od nowa, od początku dla tych, którzy przyjeżdżają i się osiedlają. Właśnie tam jest chyba najlepiej, najwygodniej.
2: Ja słyszałem, że kulinarnie fajnie jest.
1: Kulinarnie i cyfrowo też, bo oni są bardzo rozwinięci, jeśli chodzi o to, że łatwo można ze wszystkiego korzystać. Ale koszty pracy, mieszkania, tam funkcjonalność, to wszystko w Estonii jest najlepsze. Okazało się, że na pierwszym miejscu, trochę zaskakująco dla wielu autorów tego rankingu, na drugim miejscu Singapur, a później Malezja, Portugalia i Tajwan. Ale,
2: panie, jaka egzotyka.
1: No poza Portugalią to tak, to daleko dosyć, no. Chociaż ta Estonia, no trzeba wziąć pod uwagę, że geopolitycznie nieciekawie. Mamy nadzieję, że nic się nie wydarzy,
2: tak, ale rzeczywiście to...
1: Ale napięcie to tam polityczne rośnie, tak,
2: tam,
1: no.
2: Tak.
1: Ale fajny kraj nie byłem. Znaczy, nie byłem,
2: właśnie,
1: nie widziałem.
2: Popatrz, blisko, nie byliśmy, też mnie tam kilka razy kusiło, zobaczymy, może się jeszcze zdecyduję.
1: Kraj bałtycki w ogóle bardzo ciekawa, przepraszam za słowo, destynacja.
2: Tak, destynacja. You are my destiny. Dobrze, Abba za chwilę.
1: To już drugi raz dzisiaj Kasia śpiewa.
2: Przepraszam, jakoś taka jestem.
1: Ty jesteś jak ten Bobby. Don't worry, be happy.
2: Przepraszam, już nie będę 13,5 minuty po godzinie 7. Pod nosem sobie pomocę. Będę. Dobrze, za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii. Państwo też mogą sobie ponucić w domu. A co tam?
4: To jest Radio Plus Radom.
5: Reklama.
6: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
7: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
9: Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Cisza w Kozienicach, mieszczącego się przy ulicy Kopernika 8/20, zapraszają osoby uzależnione i współuzależnione do skorzystania z rozmowy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w poniedziałki i niedzielę w godzinach od 17 do 19. Stowarzyszenie oferuje obozy, warsztaty terapeutyczne oraz inne działania związane z utrzymaniem trzeźwości. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od gminy Kozienice w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2025-2027. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny.
5: Po reklamie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Dla tych, co już na urlopie i dla tych, co jeszcze w pracy.
1: Dla tych, co słuchają ulubionych przebojów z nutą nostalgii.
2: I dla tych, co chcą wiedzieć, czym żyje miasto latem.
3: Radio Plus Radom. Jesteśmy z Tobą na dobrych falach.
1: Zapraszamy od poniedziałku do piątku zawsze po godzinie 16.
0: Magda Gliszczyńska,
4: Marcin Prejs,
2: Radosław Mizera
1: i Wojtek Sałek.
0: Autopromocja.
3: Radio Plus Radom.

0: Pańco mi panie dasz na antenie Radia Plus 25 minut po godzinie 7. Prawdziwa kozica górska pojawiła się we Włoszech, chciała sobie zrobić zdjęcie w jakimś wyjątkowym miejscu i ona tak po takim klifie się wspinała. Klif pionowy, w dole woda, poczekaj, mówisz, a ona w sukieneczce.
1: A, to mówisz o kobiecie, gatunku
0: kobieta.
1: Ludzkiego.
0: Ludzki gatunek, no? Jak najbardziej, chociaż ja nie wiem, czy taki ludzki. I tutaj aparat przewieszony, słuchaj, i ona po tej ścianie, jak taki Spider-Man. Film oglądałam przed chwilą, aż mi się słabo zrobiło.
1: Może się przygotowywała do tego, może z tych, co to zdobywają właśnie ścianki różne.
0: Wiesz, nie ubrana była tak, no tak, no. Na taką, co by się znała na
1: do zdjęcia ubrała razie, się inaczej.
0: Nie wiem, co jej do głowy strzeliło. W każdym razie w pewnym momencie utknęła po środku tego całego klifu, metr, dwa, trzy nad wodą. W tej sukience jakby wpadła z tym aparatem, no to słabo
1: by było.
0: Już palszy
1: aparat, ale no szkoda,
0: ale
1: szkoda.
0: Ale wiesz, że dała
1: pani
0: radę? Tam już wszyscy ci kręcący z daleka już się za głowę łapali, już po służby dzwonili, ale jakoś dała radę. Nie wiem do końca, czy zrobiła to zdjęcie, ale na pewno mandat na pamiątkę dostała.
1: Pewnie tak, no fajnie jest wyglądać. Teraz mamy różne AI-e, to tak można sobie pamiątki robić w wakacji,
0: no
1: takie wyrafinowane.
0: Wygenerowane, chciałeś powiedzieć.
1: No, tak, inne wygenerowane. A nie ryzykować życiem takie zabawy.
0: Zamiast takich dziwnych zdjęć wyślijcie pocztówkę z wakacji o tej akcji już za chwilę na antenie Radia Plus, 26,5 minuty po 7:00.

Czy wysyłacie jeszcze pocztówki z wakacji, czy idziecie do kiosku, kupujecie, wypełniacie adres oczywiście pozdrowienia i znaczek naklejacie? Napiszcie na naszym profilu facebookowym, a szczegóły pocztówkowego konkursu w Radiu Plus za kilka minut. A teraz już czas na wiadomości, za chwilę w 7:30.

0: Minęła już 7:30, Mikołaj Gronet zaprasza na skrót wiadomości. Hakerzy z Korei Północnej tworzą sztuczną inteligencję do przeprowadzania ataków. Grupa hakerska Kim Soo-kai, powiązana z reżimem Kimów, ma przygotowywać narzędzia AI do automatyzacji cyberataków, oszustw, wyłudzania danych oraz tworzenia propagandowych kampanii w internecie. Według ekspertów południowo-koreańskiej firmy Genians wykryto też sfałszowane dokumenty finansowe. Korea Północna od lat wykorzystuje państwowe jednostki do cyberprzestępczości i kradzieży. Godzinę temu mówiliśmy o czuwaniu modlitewnym zaplanowanym na przyszły weekend w kościołach w Ceucie. Tymczasem mieszkańcy hiszpańskiej eksklawy u wybrzeży Maroka domagają się od rządu przeciwdziałania kryzysowi migracyjnemu. Większość uczestników protestu przyszło na marsz z flagami Hiszpanii i skandowało hasła takie jak "To miasto jest nasze, chcemy bezpieczeństwa" czy "Wyrzucić nielegalnych". Na ulicach Ceuty wciąż przebywa kilka tysięcy nielegalnych migrantów z Maroka. Kolejny gol Roberta Lewandowskiego dla Chicago Fire. Polak trafił w wygranym 3-1 meczu z meksykańskim Santosem Laguna w drugiej kolejce Leagues Cup. To rozgrywki z udziałem klubów z USA i Meksyku. Lewy trafił tuż przed końcowym gwizdkiem. A już w czwartek zespół z Chicago czeka potyczka z meksykańskim Cruz Azul.
1: Wiadomości Radio Plus Radom, Radosław Mizera. Liczne świadectwa wiernych na temat życia księdza Romana Kotlarza są dowodem jego heroicznej wiary. Mówił arcybiskup Wacław Depo, który w niedzielę celebrował mszę świętą w kościele świętego Zygmunta w Szydłowcu.
2: Ludzie radomskiego Czerwca, a wśród nich ksiądz Roman Kotlarz, znajdowali taką odpowiedź. W ścisłym powiązaniu pojęć Bóg, honor, ojczyzna. I co trzeba podkreślić? Znajdowali taką odpowiedź w ścisłym powiązaniu sensu protestu i strajków o godne życie z modlitwą i błogosławieństwem w imię Chrystusowego Krzyża.
1: Modlitewne spotkanie było okazją do wspólnego oddania hołdu kapłanowi, który w latach 54-56 pełnił posługę wikariusza w szydłowieckiej parafii. Trzeci dzień na Jasną Górę pielgrzymują konaczczanie. W tym roku grupę tworzy około 300 pątników.
3: Pielgrzymki są pewną odskocznią od życia codziennego. Można się zastanowić nad sensem życia.
4: Dla mnie to jest wyjątkowe doświadczenie wspólnoty. W żadnym innym miejscu, w żadnym innym momencie

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
1: 16 stopni Celsjusza o poranku mamy, ale w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 33 stopni. Popada, ale w nocy poziom pyłków traw średni, a ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
3: Jeszcze jedna wiadomość z ostatniej chwili. Kasia się odnalazła.
4: Przepraszam, zbłądziłam.
3: Ale jesteś, no.
4: Dzień dobry, Kasia Kozimor.
3: Tomek Waloszczyk.
4: Skręciła mnie w te drzwi, co trzeba. John Lennon, już teraz Imagine, ale już jestem z powrotem.

0: może niedługo ktoś dostanie pocztówkę z Salto de Castro.
1: Gdzie to?
0: Na razie nic nam to nie mówi, ale może za kilka lat, kilkanaście, no, będzie to poważna atrakcja turystyczna, ponieważ jedna para, w Hiszpanii to jest, tylko jaki to rejon, to muszę poszukać. A w każdym razie amerykańska para postanowiła kupić całą opuszczoną wioskę Salto de Castro. Wyobraź sobie, że tam są 44 domy, szkoła, koszary gwardii cywilnej, bar, kościół, pensjonat i tak dalej.
1: Super,
0: i tak dalej.
1: Wszystko jest.
0: A to jest opuszczone, bo tam kiedyś jakiś zbiornik retencyjny budowali i tam się osiedlili z rodzinami ci budowlańcy. A później jak to wybudowano, to się wszyscy wynieśli i to opuszczone stoi, a oni to kupili... Ale teraz trzymaj się krzesło. Oni kupili za mniej więcej 300 tysięcy euro. Ale całą wioskę kupili za 300. Znaczy, za darmo, nie za darmo. Oni teraz muszą mnóstwo tam zainwestować, bo chcą odnawiać te pensjonaty, kościół, bar i to wszystko, żeby ludzie zaczęli przyjeżdżać. To fortunę ich pewnie będzie kosztować, ale później oni chcą, żeby to była atrakcja turystyczna. Przyjadą ludzie, będą się bawić.
1: Siedzieć, patrzeć i
0: zdjęcia
1: wysiadować.
0: Robić i pocztówki wysyłać.
1: Piękna sprawa jest, naprawdę mi się podoba. No dobrze, za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii i przypomnimy, jak wziąć udział w naszej zabawie pocztówkowej, którą właśnie rozpoczynamy dzisiaj w poniedziałek.
0: Jeśli nie chcecie na nas czekać, to zajrzyjcie na stronę lato.radioplus.pl, ale my opowiemy szczegóły za chwilę.
2: Radio Plus. Radom.
3: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda. Żeby twój kot dobrze miał.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram, a do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka sztuka mięsa megapaka po Dudzie lub Udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Castorama! Teoria i praktyka.
12: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
11: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: za 7 minut 8 w Radio Plus.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Nie musicie iść do kiosku, na pocztę, czy gdzieś do jakiegoś sklepu papierniczego, żeby kupować pocztówki i wysyłać tam i wypełniać, bo to kiedy byśmy ten konkurs rozwiązali?
0: No właśnie, we wrześniu pewnie.
2: A nie, no w sierpniu może by jeszcze jakieś tam doszły. Ale musicie, prosimy o to, żebyście stworzyli jakieś własne pocztówki z własnych zdjęć, czyli wysłali nam jakiś piękny widoczek, może być ze sobą, i napisali pozdrowienia takie, jakie byście na pocztówce napisali, a my najlepsze nagrodzimy w naszym konkursie, który rusza właśnie teraz.
0: Zestaw gadżetów wakacyjnych przygotowany, czekamy na wasze zgłoszenia, ale zgłoszenia wysyłacie nie SMS-em tym razem, ani MMS-em, ale czekamy na nie na naszej stronie internetowej, specjalny formularz zgłoszeniowy.
2: Radioplus.pl, tam zakładka lato, albo prosto lato.radioplus.pl. Oprócz różnych wakacyjnych gadżetów, bo i koszulka, i zawieszka na bagaż, smycz, pomadka jakaś jest tam, okulary, torba plażowa, mamy też dla was unikalne pocztówki Radio Plus, podpisane przez nas.
0: Zapraszamy, a teraz Mafia i Imię Deszczu na antenie Radia Plus.

0: Przepraszam, inną piosenkę teraz odśpiewam.
1: Proszę bardzo.
0: Hej, Mr. Postman.
1: O, dobra.
0: No właśnie, co ten pan Postman? Sylwia napisała do nas, że wysłała w 1994 roku pocztówkę, jak była u dziadków w Wielkopolsce. Do dzisiaj nie dotarła do Krakowa. Pani poczto, proszę sprawdzić tam gdzieś w magazynach.
1: Tak, proszę na te półki zajrzeć, tam przetrzeć kurze i tak dalej.
0: Anita mnie też zadziwiła nas, bo napisała, że obowiązkowo wysyła pocztówki. Sama do siebie też wysyłam.
1: Jak to sama?
0: I zbieram, jak mam. No jesteś nad morzem w Łebie, bo akurat tutaj mamy Łebę na obrazku dzisiaj. I wysyłasz tam do siebie, do domu, na swój adres, wracasz, odbierasz i się cieszysz, że ktoś przysłał.
1: No.
0: A przy okazji jest wspomnienie, no człowiek wróci do domu i jeszcze sobie powspomina.
1: I człowiek sprawdzi przynajmniej, czy doszło.
0: Piotr napisał, że już nie wysyła, szkoda, ale w zeszłym roku dostał od znajomych kartkę z wakacji nad Bałtykiem.
1: Tak jest. Za 8:02 czekamy na wasze pocztówki na naszej zgłoszeniowej platformie. Będziemy nagradzać po godzinie 8:00, a teraz czas na wiadomości i prognozę pogody. Pokaż te palmy tam.
0: Tu?
1: Nie, niżej.
0: A to Aleksander nam przysłał taką pocztówkę poza naszym systemem konkursowym. Napisał, że jest na Cyprze. Co prawda mamy już godzinę 8:00, ale przynajmniej poranek z plusem będzie do 10:00. Bo to było godzinę temu, więc tak, tam jest przesunięcie czasowe.
1: Patrz, Olek jest na Cyprze i słucha Radia Plus.
0: I prawidłowo, i wzorowo, i proszę na cały ten basenik, gdzie ludzie pozajmowali tutaj, widzę miejsca, proszę tam włączyć na cały regulator.
1: Dobrze, czas na wiadomości.
2: Radio Plus Radom.
3: Reklama.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Jak dobrze spędzić popołudnie? Jak ciekawie spędzić popołudnie? Oczywiście z Radiem Plus Radom. Popołudnie Plus. Aktualności, wywiady, konkursy i mnóstwo przebojów z nutą nostalgii. Dziś na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Random.
1: Apel o krew dla Kacpra. Z Kamiennej Góry chłopak walczy o życie. Uwaga na niebezpieczną pogodę. Niemal w całej Polsce ostrzeżenia IMGW. Będzie też rozmowa z pielgrzymami z Lublina, którzy szli w deszczu. Minęła 8:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Lekarze z Dolnego Śląska apelują o krew dla ranionego nożem 15-latka. Rówieśnicy zaatakowali Kacpra w piątek wieczorem w Kamiennej Górze. Został raniony w szyję i w stanie ciężkim trafił do szpitala. Krew dla chłopaka można oddać w Centrum Krwiodawstwa w Wałbrzychu. Tymczasem 16-latek, który zaatakował chłopaka nożem, spędzi 3 miesiące w schronisku dla nieletnich.
2: Sąd rodzinny w Kamiennej Górze wobec zatrzymanego 16-latka zastosował środek tymczasowy w postaci umieszczenia go w schronisku dla nieletnich na okres 3 miesięcy.
1: Mówiła Katarzyna Trzepak z kamiennogórskiej policji. Poszkodowany 15-latek wciąż przebywa w szpitalu, a jego stan jest ciężki. Uwaga na niebezpieczną pogodę. Ponownie niemal w całej Polsce mamy ostrzeżenia IMGW. Będą burze z gradem i upały, nawet do 33 stopni. Synoptycy dla wielu regionów wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Mateusz Chłystun.
3: Najsilniejsze burze miejscami z gradem prognozowane są późnym popołudniem i wieczorem w pasie od Kaszub i Warmii przez centrum po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. W ich trakcie porywy wiatru mogą osiągać 90 km na godzinę. Alerty w tej sprawie będą obowiązywać do jutrzejszego poranka. Jeśli chodzi o temperaturę, prawie w całym kraju termometry pokażą dziś od 30 do 33 stopni. Wyjątkiem będzie wybrzeże. W pasie nadmorskim możemy liczyć dziś na maksymalnie 24 stopnie. Nieco cieplej, bo między 26 a 29 stopniami wyniesie temperatura wzdłuż wschodniej granicy i w rejonach podgórskich.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. W Strzelcach Krajeńskich zakończono budowę tanich mieszkań na wynajem. Pierwsi lokatorzy odebrali już klucze i niebawem budynki przy ulicy Asnyka będą tętniły życiem, mówi burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz Feder.
4: Cieszymy się, że to jest takie miejsce ustronne i każdy nowy adres na terenie gminy cieszy, dlatego dzisiaj mieszkańcy oficjalnie otrzymali te klucze, ale także już wielu z nich tu mieszka, urządza się, montuje nowe życie w nowym miejscu. Cała inwestycja kosztowała 18 milionów złotych. Z tego wszystkie pieniądze pochodziły albo z budżetu państwa, albo z Krajowego Planu Odbudowy. Gmina nie dołożyła do tej inwestycji żadnych pieniędzy, więc to cieszy.
1: Wciąż dostępnych jest ponad 15 lokali.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Gdy pielgrzymi wyruszali z Lublina, żar lał się z nieba. Pierwsze dni pokonywali przy blisko 40 stopniach. Później przyszedł czas ochłody i marszu w deszczu i mrzawce. My zapytaliśmy, jak radzili sobie z tym deszczem.
5: Emilia? No nic, po prostu trzeba to przeżyć. Po prostu idzie się dalej, nie? Nie wiem, nie da się sobie poradzić.
6: Trzeba wykorzystywać każdą chwilę słońca, żeby cokolwiek podsuszyć.
5: Idzie się, wyciąga się płaszcz i się moknie. I tyle. I zaraz wyjdzie słońce i będzie pięknie.
6: Wykręcać, używać papieru, gazet.
7: Ubrać się w płaszcze, przykryć wózek jakąś folią i iść dalej.
1: Lubelscy pątnicy na Jasną Górę dotrą 14 sierpnia.

0: Temperatura szybko rośnie, mamy już 18 stopni Celsjusza, ale w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 33 stopni. W nocy może popadać deszcz. Poziom pyłków traw średni. Ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali, a wiatr wieje z prędkością 12 km w kierunku północno-zachodnim.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Ale się trafił burmistrz Strzelec.
3: Dobrze, dałeś radę.
2: No tak sobie, no. Pozdrawiamy tych, którzy pana burmistrza często muszą przedstawiać publicznie.
3: A suchą szosą?
2: No taką dobrze. Suchą, przecież słyszałeś, że pątnicy w deszczu szli.
3: Queen za chwilę, Sandra już teraz. Dzień dobry, witajcie do 9:00. Zapraszamy, Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.

0: Kind of Magic i Queen w Radiu Plus, 13 minut po godzinie 8 już.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: I to wyglądało tak, że ja tu Kasi prezentuję wszystkie pocztówki od naszych słuchaczy. Tutaj słoneczko, tu plaża, tutaj jakieś palmy, tutaj ładne widoczki. A Kasia zobaczyła to wzburzone morze. Bałtyk to jest. Prawda, Andrzeju, Bałtyk?
3: Tak.
2: I pozostałość jakiegoś drzewa, które tu kiedyś rosło, a zostało tylko no trochę więcej
0: wygląda
2: niż pień. No. Mhm. No dobrze, gdzie tam nad Bałtykiem przebywasz?
3: Jestem tutaj z grupą sportowców z Doruchowa. Mhm. Jesteśmy w Łazach.
2: Łazy,
0: super.
2: No.
0: I co?
2: I napisałeś, że przesyłasz pozdrowienia razem z trenerem Jackiem, Magdą i Maciejem.
3: Dokładnie.
2: No dobra.
0: A co wy tam robicie sportowo? W piłkę gracie, czy jak?
3: Poczekaj, ja tutaj mam jednego z opiekunów, bo nocuję. Generalnie jestem kierowcą.
0: Aha.
3: Przywiozłem tą grupę na 7 dni na obóz sportowy. Więc
0: rozumiem.
3: Mam tutaj kolegę Maćka, który jest jednym z trenerów. Tak, może coś powiem.
0: Dobra, super. Maćku, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: To witamy.
4: Polskim morzem w tym roku pogoda nie najlepsza, ale my trafiliśmy fantastycznie na te treningi. Do grania w piłkę pogoda idealna.
2: Ale jak to przecież, jak słońce przyświeci, jak jest 30 stopni, to ciężko chyba tak biegać po boisku.
4: Nie, my teraz już dzieciaki wychowujemy w innej mentalności. O. Takie pełne sukcesy. Spodziewamy się, że będzie lepiej.
2: Rozumiem, dobra, że skończą w Hiszpanii, gdzieś tam muszą być przygotowani. No dobrze, Kasia.
4: Oczywiście tak, jak pan Lewandowski zwolnił miejsce, to już tylko jest następny, żeby tam miejsce zajęli.
0: Dobrze, fantastycznie. Dobra, jaka to grupa, w jakim wieku?
4: To jest grupa szkoła podstawowa, od 4 do 8 klasy. Mhm.
0: Jak sobie radzą? Dobrze kopią?
4: Pewnie, że dobrze kopią, fantastycznie.
0: No to dobrze.
2: Dziękujemy za tę pocztówkę, za pozdrowienia.
0: Wszystkich, całą kadrę i wszystkich kopiących, że tak powiem.
2: A Andrzejowi już pozdrów go tam, bo już przekazał telefon Andrzejowi. Wysyłamy te wszystkie nasze gadżety od Radia Plus i życzymy miłego dalszego pobytu i sukcesów sportowych.
0: Tak jest.
3: No, dziękujemy ślicznie.
0: Pozdrawiamy was.
3: Słuchamy was tutaj Radio Plus. Ja generalnie słucham Radia Plus jako kierowca, ale kadra jest tutaj zachwycona waszym radiem.
0: Fantastycznie, dziękujemy. My też jesteśmy zachwyceni tymi wiadomościami. Dziękujemy. Trzymajcie się, do usłyszenia. Papa.
3: Dziękujemy. Pa. Dobrego dnia.
0: Dobrego.
2: Pozdrowienia od naszej radiowej kadry.
0: A za chwilę na naszej antenie Simon & Garfunkel, będzie też Anna Jurksztowicz.
1: Radio Plus. Radom.
5: Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 2 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
1: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A ci sowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Barbara, łatwa kasa?
13: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
13: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Po reklamie.
16: Autopromocja.
17: Nie sztuką jest dobrze zacząć dzień. Najważniejsze, by równie dobrze się skończył.
18: Od poniedziałku do piątku zawsze po 16:00 zapraszamy na Twoje Popołudnie Plus.
19: Z nami bezpiecznie wrócicie do domu. Mamy dla Was konkursy z atrakcyjnymi nagrodami oraz książki i zaproszenia na ciekawe wydarzenia kulturalne.
17: Dla niezdecydowanych, co zrobić w wolnym czasie, mamy najciekawsze propozycje ośrodków kultury.
20: Tylko w Radiu Plus Radoma mówimy tak wiele o tym, co wydarzyło się w naszym mieście i regionie.
17: A to wszystko w magazynie reporterów Miasto żyje latem.
19: Zapraszają
17: Magda Gliszczyńska,
20: Marcin Prejs,
18: Radosław Mizera
19: i Wojtek Sałek.

0: 26 minut po 8 w Radiu Plus.
1: O rozmaitych grupach krwi się mówiło, na przykład, że komary lubią jedne mniej, drugie bardziej. A teraz okazuje się, w czasopiśmie iScience opublikowano wyniki badań, według których komary interesują się naszą skórą mniej lub bardziej ze względu na substancje, które wydzielamy, albo żyjące na niej mikroorganizmy.
0: Tak, taki zapach każdy z nas wydziela, nie każdy czuje, ale podobno komar wyczuje.
1: Mhm. Okazuje się, że komar tygrysi, komar egipski oraz Culex quinquefes hiatus rozmaite mają upodobania, jeżeli chodzi o preferencje, więc no, badania długo trwały, ale okazuje się, że to, co mamy na skórze, bardzo wpływa na to, czy nas pogryzą tej nocy, czy nie.
0: Czyli trzeba się jednak nasmarować, a wcześniej dobrze umyć.
1: Tak, ale oni jeszcze nie wiem, co zadziała, czy nie zadziała, ale napisali, że ludzki zapach jest złożoną mieszaniną ponad 1000 lotnych związków organicznych tworzy, dlatego skomponowanie takiego miksu antykomarowego jest niezwykle trudne.
0: No i co? Wniosek z tego, że co byś nie robił, i tak cię pogryzą.
1: Najlepiej to nie dopuścić do przedostania się do naszego domu. Chociaż to człowiek zgasi światło i dopiero słyszy wtedy, że są.
0: Tak jest. 27,5 minuty po godzinie 8 poranny program Radia Plus, rano wstaje. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, w skrócie i prognoza pogody. Mam nadzieję, że o tej porze to już nie żrą. Można spokojnie biesiadować. Na balkonie na przykład.
1: Pogramy jeszcze chwilę. Vaya con Dios.
0: Proszę bardzo, już teraz Neina Nana.

0: jak od wiosny na antenie Radia Plus. 29 po 8 minut już.
1: Na to oznacza, że wiadomości, prognoza pogody przed nami, upały jeszcze dzisiaj będą, a od jutra tak trochę chłodniej, ale słońca dużo. Zresztą nie my o szczegółach będziemy mówić.
2: To jest Radio Plus Radom.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta pianę, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.

0: teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Bransoletka ze srebra za 1 zł? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Strefa Park w Kozienicach. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus.

0: 8.30, Mikołaj Gronet. Zapraszam na skrót wiadomości. Dwumiesięczny chłopiec był maltretowany. Ślady na jego ciele odkryli lekarze, którzy 6 lat wcześniej ratowali jego brata. Dziecko trafiło do Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Warszawie. Po przyjęciu na oddział doszło u niego do krótkotrwałego zatrzymania oddechu i krążenia. Niemowlę trafiło na oddział intensywnej terapii. Było bardzo zaniedbane. Sprawą maltretowania chłopca i jego brata zajmują się prokuratura i sąd. Dziś odbędzie się rozprawa w sprawie opieki nad dziećmi. Strażakom udało się ugasić pożar w stanie Waszyngton. W USA spłonęły ponad 4000 hektarów lasów, pól i prawie 1000 domów. W tym samym czasie pożary w Kanadzie, w Kolumbii Brytyjskiej strawiły ponad 10 tysięcy hektarów lasów. Ewakuowano 18 tysięcy osób. Kościół żyje dzięki Eucharystii, mówi prymas Polski. Arcybiskup Wojciech Polak odprawił mszę świętą z okazji 50-lecia parafii w Czewujewie, niedaleko Żnina, i odpustu ku czci jej patrona, świętego Wawrzyńca. Eucharystia jest niezbędna dla życia chrześcijańskiego, to dzięki niej karmi się i wzrasta nasza wiara, mówił prymas. Przypomniał też o trwającym w archidiecezji gnieźnieńskiej kongresie eucharystycznym.
1: Wiadomości Radia Plus Radom. Radosław Mizera. Drugi dzień na Jasną Górę podąża opoczyńska kolumna pielgrzymki. W 5 jej grupach idzie w tym roku prawie 1500 pątników.
2: Dla mnie to jest odpoczynek w drodze. Mogę się wtedy zatrzymać, bo czas tak pędzi, a na pielgrzymce naprawdę to jest czas, który mam dla siebie i dla Matki Bożej.
3: Cały rok czekamy, żeby pójść na tą pielgrzymkę, żeby się zbliżyć.
4: Blisko siebie, blisko Boga. To właśnie taki tydzień przeznaczony na relacje, na wiarę, przybliżenie do Boga.
1: Na pątnicy wyszli w niedzielę. Dzień wcześniej swoje pielgrzymowanie rozpoczęli drzewiczanie. Dzisiaj na nocleg zatrzymają się w Nosalewicach. Tonącego mężczyznę wyciągnęli ratownicy ze zbiornika Miła w Stąporkowie w powiecie koneckim. 67-latek przyjechał tam na ryby. Podczas przerwy w wędkowaniu postanowił się wykąpać. Kiedy zniknął pod wodą, na pomoc ruszyli mu ratownicy z pobliskiego kąpieliska. Po wyciągnięciu z wody przywrócili mężczyźnie funkcje życiowe. 67-latek w lotniczym pogotowiu ratowniczym przetransportowany został do szpitala.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1.
1: Temperatura szybko rośnie, mamy już 19 stopni Celsjusza. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 33 stopni. W nocy popada, a ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Już 4 minuty po 8:30, a w tej godzinie jeszcze Kasia nic nie śpiewała. No nic, no. Roy Orbison przed nami i Pretty Woman.
8: Nie namówisz mnie, nie ma opcji. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
7: Tomek Waloszczyk, bo wcześniej były wstawki.
8: Wcześniej mi się tak bezwiednie wypuściło z ust, potem wypiłam trochę kawy i teraz oprzytomniałam, już więcej tego nie zrobię, przynajmniej dzisiaj.

0: rowerach, tylko w stopach.
1: Aha.
0: Chodzi o to, że Pentagon, taki budynek
1: jest taki
0: w Stanach Zjednoczonych, który jest siedzibą Ministerstwa Obrony, czy tam wojny, ja nie wiem, jak to tam Trump teraz nazywa. W każdym razie Pentagon ma 6 ponad prawie 7 milionów stóp kwadratowych powierzchni. Największy budynek na świecie, New Century Global Center w Chinach, w Chengdu, ma prawie 19 milionów stóp kwadratowych. A Musk powiedział, przebijam Elon Musk i 5 razy większy chce od tego w Chengdu zbudować budynek.
1: A po co?
0: Po to, że on chce tam chipy produkować.
1: Chip
0: w Teksasie. Chce zbudować największy na świecie budynek. Nie mówię na to, że Musk chce chipy czy coś, tylko że robimy takie ciekawostki, co jest największe, co jest najmniejsze.
1: Ale potem znowu same problemy, meleksami trzeba będzie albo hulajnogami potem się przemieszać, do gdzie tam z jednego końca na drugi.
0: Ja nie wiem, ja usłyszałem, że tam
1: Półdniówki zleci.
0: 3000 ludzi ma pracować, to niewiele jak na taki duży budynek, szczerze mówiąc. Uda mu się, nie uda, nieważne. No,
1: gigantomania to się nazywa.
0: No gigantomania, ale no prawie 90 milionów stóp kwadratowych, no to rzeczywiście.
1: No, robi wrażenie,
0: jedno wielkie, znaczy takie małe miasteczko będzie. Zresztą wizualizacje takie powstały. On ma różne plany, niektóre mu wychodzą, różne nie, ale na pewno...
1: Ale gadać lubi dużo.
0: Gadać lubi i no niektóre rzeczy przekuwać w sukces. A czy to będzie sukcesem? Zobaczymy.
1: Mam propozycję. Zostawmy
0: jaką?
1: To. Wszystko jedźmy w Bieszczady. Za chwilę Desirel Błajasz.
0: Co?
1: Błajasz na antenie
0: w Bieszczadach
1: Plus.
0: Też tłok teraz. Kiedyś to było takie od ludzi.
1: Oj, pamiętam. To były czasy.
2: Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha.
3: Reklama.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
6: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
10: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
14: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: Pieskie życie ma smak!
14: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
15: Po reklamie.

0: Znamy się i mówimy do widzenia.
1: A jednak zaśpiewał.
0: No, zagłuszyłaś. Dobrze. Do widzenia mówimy.
1: Dobrze, wracamy jutro po godzinie 6.
0: Ale jeszcze kilka pocztówek na naszym profilu facebookowym. Dzień dobry, deszczowe i burzowe. Ja zawsze dostaję pocztówki, pisze Katarzyna od mojej córki, gdziekolwiek pojedzie. Pomijając fakt, że ona już dawno w domu, a pocztówki dopiero dochodzą.
1: No ale dochodzą i to jest najważniejsze i to się
0: prawda.
1: Liczy.
0: Dziękujemy wam za wszystkie wpisy, za wasz udział w programie. Jutro po godzinie 6 znów będziemy budzić i znów będziemy odczytywać od was te pocztówkowe pozdrowienia.
1: No właśnie, bo temat pocztówek cały czas w tym tygodniu będzie na naszej antenie aktywny, aktualny.
0: Za ja muszę minuty, to powiedzieć. No, dawaj. Wiesz, że Iza napisała ostatnio 62 kartki pocztowe?
1: Własnoręcznie?
0: Dwa wieczory siedziała i pisała.
1: Szalona. Do usłyszenia. Spotykamy się jutro po 6.

0: To jest Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Upały w domu na mnie straszne. Zamontowałem markizę okienną Vegas One, która skutecznie blokuje promienie UV i zapewnia doskonałą izolację termiczną. Ty też zamów markizę i poczuj lepszą jakość życia w upały. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
7: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Radom. Radio Plus.
9: Kolejna tragedia na Mazurach. Nie żyje 16-latek. Protesty w Ceucie. Mieszkańcy nie chcą migrantów. Powiemy też o polskim księdzu na rowerze w Alpach. Minęła 9:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 16-latek zginął na oczach ojca, policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności i przyczyny tragicznego wypadku na jeziorze Jagodne w powiecie giżyckim. Chłopak na skuterze wodnym zderzył się z motorówką. O szczegółach nasz reporter Andrzej Brzozowski.
10: Jak informuje policja, łodzią motorową płynęło małżeństwo z Warszawy. Sternik był trzeźwy i miał wymagane uprawnienia. Na dwóch osobnych skuterach wodnych pływali ojciec i jego syn z Ostrołęki. Obaj mieli uprawnienia do kierowania jednostkami, a ojciec w chwili zdarzenia był trzeźwy. Po dotarciu na miejsce ratowników oraz służb stwierdzono, że sternik skutera poniósł śmierć na miejscu. Miał 16 lat.
9: Andrzej Brzozowski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
9: Ceuta nie jest na sprzedaż, Ceuta to Hiszpania. Takie hasła skandowali uczestnicy protestu w hiszpańskiej eksklawie. Setki mieszkańców domagały się od rządu w Madrycie zdecydowanej reakcji na kryzys migracyjny i zarzucały władzom, że pozostawiły miasto samo z problemem. Nasze miasto znajduje się w niezwykle krytycznej sytuacji. Doświadczyliśmy naruszenia naszej integralności terytorialnej. Wiemy, że w wielu domach panuje niepokój i że przyszłość może wydawać się niepewna, ale wiemy również, że to miasto posiada niezwykłą siłę, siłę narodu, który pozostaje zjednoczony. Władze Ceuty apelują do Madrytu o dodatkowe środki i większą liczbę funkcjonariuszy policji. Hiszpański rząd zapowiedział już wsparcie dla miasta, które mierzy się z napływem tysięcy migrantów. Transakcje za 1 000 000 euro. Dzisiaj w Janowie Podlaskim oficjalnie kończy się 57. aukcja koni Pride of Poland. Największe emocje panowały jednak wczoraj. O szczegółach Arek Michlewicz.
11: W sumie pod aukcyjny młotek trafiło 15 klaczy i jeden ogier ze stadnin w Janowie Podlaskim, Białce i Michałowa. I wszystkie zostały sprzedane. Większa część nabywców pochodziła z Europy, ale pojawili się także kupcy z Iraku, Kataru oraz Arabii Saudyjskiej. Najwyższą kwotę 160 tysięcy euro osiągnęła janowska klacz Pila, która trafi do Belgii. Za 20 tysięcy mniej wylicytowano klacz Poganinkę z Michałowa przez nabywcę z Iraku. Trzecią najwyższą kwotę 121 tysięcy euro osiągnęła klacz Perlita, również z michałowskiej stadniny.
9: Wszystkie 16 koni sprzedano łącznie za 1 000 000 euro.
0: Wiadomości Radia Plus.
9: Ksiądz na rowerze w Alpach zamiast plaż i zwiedzania górskie szlaki, a zamiast pośpiechu chwilę ciszy i modlitwy. Proboszcz Rafał Zendran z Głogowa przekonuje, że rowerowa wyprawa może być nie tylko sportowym wyzwaniem, ale też duchowym doświadczeniem.
3: Zatrzymuję się tam nad tymi jeziorami Giacomo, świętego Jakuba, czy tam tym zjazdem Doliną Alpisa. Na tych zdjęciach widać, co to znaczy, kiedy zatrzymujesz się, i wielokrotnie na tych filmach właśnie takie zatrzymywania można zobaczyć i przy tym posłuchać refleksji duchowej.
9: Relacje ze swojej wyprawy po włoskim Livigno duchowny publikuje w mediach społecznościowych, pokazując, że pasja do kolarstwa może iść w parze z wiarą i kontemplacją.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: Prawie 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Jan Hammer i Crockett Time na początek tej godziny.

0: Mr. President i Coco Jumbo w Radiu Plus, lato z notą nostalgii, a skoro dzisiaj poniedziałek, to aż się chce zacytować film Chłopaki nie płaczą, a propos Coco Jumbo. Coco Jumbo i do przodu i niech ten tydzień będzie po prostu dobry. Na zegarze 19 minut po 9. Radio
1: Plus. To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
10: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
11: Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660-442-126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. 660-442-126.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Po reklamie.

elektryczne gitary i co ty tutaj robisz? A na takie pytanie wielbłąd odpowiedziałby, że jestem u siebie, gdybym mógł mówić. A ten wielbłąd spacerował sobie po plaży w Abu Dhabi w Egipcie i ni stąd, ni zowąd. To był taki wielbłąd, który był dziki, nieoswojony. Nie był to ten wielbłąd, na którym można się przejechać w Egipcie. Jest mnóstwo takich ofert na plaży. On po prostu przyszedł gdzieś od strony gór i zaczął spacerować. Prawdopodobnie chciał się schłodzić w tej wodzie. Tak wynika z filmu nagranego przez pewnego Polaka, który na wakacjach był, jak donosi portal WP Turystyka. No i tutaj się okazało, że wszystko było w porządku. Wielbłąd maszerował pomiędzy leżakami, parasolkami, ale gdy ktoś do niego się zbliżał, to pokazywał kopyta. Więc nie ma sensu wielbłąda drażnić. Ale jeśli ktoś z was zrobił na przykład zdjęcie takiemu wielbłądowi, albo gdziekolwiek jesteście teraz, jesteście na wakacjach, albo w swoim telefonie, w aparacie, na dysku, lub też może wywołane zdjęcia macie z wakacji, to na takie czekamy. radioplus.pl, tam znajdziecie szczegóły. Wyślijcie nam pocztówkę z wakacji. Napiszcie nam takie pozdrowienia wakacyjne, a później czekajcie na telefon. My odwdzięczymy się tym samym. Jedna pocztówka podpisana przez nas, druga taka, żebyście mogli ją wysłać komukolwiek chcecie, a do tego jeszcze zestaw gadżetów wakacyjnych od Radia Plus. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. One of Us i Abba teraz.

0: Kaja i Goran Bregowicz, prawe do lewego w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a lato właśnie z Kają i Bregowiczem, połowa pierwsza przynajmniej, przebiegała właśnie z tym duetem, bo i w Opolu, i w Kielcach, i w Warszawie, i w Sopocie były koncerty, i ostatni 1 sierpnia w Koszalinie. Może ktoś z was był i chce się zdjęciem podzielić jako pocztówką z wakacji? Radioplus.pl, tam czekamy na wasze zgłoszenia. Wyślijcie nam pocztówkę z wakacji, dodajcie do tego jeszcze pozdrowienia wakacyjne i czekajcie na telefon dzisiaj i jeszcze ode mnie i od Janka Pasterskiego, a do zdobycia nasza pocztówka z podpisami, druga czysta, i do tego jeszcze zestaw gadżetów Radia Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus. Radom.
2: Reklama.
3: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
5: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Po reklamie.

0: Smooth Criminal i Michael Jackson w Radiu Plus. Lato z notą nostalgii. Na zegarze 3 minuty do 10. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus. Radio Plus Radom.
2: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%. Kup 3 z Kaufland Card Extra. 3 najtańsze gratis. 12 na osobę. I artykuły Velvet. Kup 1 z Kaufland Card Extra. Drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
4: Wow, co tak ładnie pachnie? A, to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Tragedia nad Bałtykiem, utonął mężczyzna. Rosjanie ponownie zaatakowali Ukrainę, są zabici i ranni. Sprawdzamy też, jak nie dać się oszukać na fałszywe bilety na koncert. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragedia nad Bałtykiem, nie żyje mężczyzna, który rano utonął w gąskach w gminie Mielno. Po 5:00 67-latek wszedł do morza i zniknął pod wodą. Towarzysząca mu kobieta natychmiast ruszyła na pomoc, rozpoczęła reanimację i wezwała służby. Relacjonuje Izabela Sreberska z koszalińskiej policji.
2: Po przybyciu zespołu ratownictwa medycznego ratownicy kontynuowali czynności resuscytacyjne. Niestety, mimo podjętych przez świadków i ratowników walki o życie, nie udało się przywrócić funkcji życiowych 67-letniego mężczyzny. Na miejscu policjanci wykonywali czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przebiegu tego tragicznego zdarzenia.
1: Prokurator odstąpił od dalszych działań procesowych. Rosjanie ponownie zaatakowali Ukrainę. 5 osób zginęło we wsi Bugajówka w obwodzie charkowskim. Na miejscu wciąż trwa akcja ratunkowa. O 2 ofiarach i prawie 30 rannych informują także władze obwodu sumskiego na północy. W ciągu poprzedniej doby alarm przeciwlotniczy trwał w Ukrainie przez 22 godziny.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Uwaga na koncerty za pół ceny, to może być przekręt. W mediach społecznościowych coraz częściej pojawiają się oferty od sprzedaży biletów, które później kończą się wielkim rozczarowaniem. Jak nie dać się oszukać, sprawdzała Małgorzata Zawada.
3: Oszuści często tworzą swoje profile w mediach społecznościowych znacznie wcześniej. Udostępniają posty, zdjęcia, mają nawet spore grono znajomych, a wszystko po to, by wzbudzić w nas zaufanie.
4: Najpierw rzeczywiście wykazują jakąś aktywność, a dopiero potem zmieniają swoją działalność na przestępczą.
3: Mówi Karol Bojke, ekspert z CERT Polska. Cyberprzestępcy oddziałują na emocje, często pośpieszając do zakupu. Chęć zdobycia biletu może sprawić, że przestaniemy zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze.
4: Nic na siłę i nic z pośpiechem. Kilka sekund zastanowienia może nas uratować w momencie, kiedy ktoś próbuje nas oszukać.
3: Warto więc korzystać ze sprawdzonych platform i dokładnie weryfikować dane.
1: Małgorzata Zawada, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: NASA ostrzega, że w pobliżu Ziemi przeleci dzisiaj duża planetoida. 300-metrowa kosmiczna skała zbliży się do nas na 2,5 miliona kilometrów. To 6-krotnie dalej niż Księżyc. Obiekt klasyfikowany jest jako potencjalnie niebezpieczny, ale na pewno nie uderzy w Ziemię.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: 10:03, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Elton John na początek tej godziny, a zaraz potem czerwone gitary.

0: Robin Gibb i Juliet w Radio Plus, lata z nutą nostalgii. A ile takich Romeo i Julii było na przykład na obozach albo koloniach? Wakacje w pełni i być może też wspomnienia tych wakacji w waszych głowach się pojawiają, gdy na obozie albo też właśnie na kolonii, czy też na obozie harcerskim były te takie kolonijne śluby na przykład, nie wiem, czy takie mieliście, albo też, jeżeli o kolonie chodzi, to już od tych romantycznych momentów odejdźmy, te chrzty kolonisty, gdy ktoś pierwszy raz na kolonii był i potem trzeba było się trochę rodzicom poskarżyć w liście albo w pocztówce. A o pocztówki to my prosimy, żebyście nam wysyłali na radioplus.pl. Jest specjalny formularz. Wyślijcie nam takie taką zdjęciową pocztówkę z waszych wakacji, wasze ulubiony dzień latem. Być może to nie są wakacje, nie jest urlop, ale jesteście w takim miejscu, że chcecie się tym podzielić i z pozdrowieniami oczywiście, a my się odwdzięczymy tym samym i dołożymy do tego jeszcze drugą pocztówkę, jedną podpisaną przez nas, drugą czystą i do tego jeszcze sporo gadżetów letnich Radia Plus.
1: Radio Plus. Radom.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
4: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę Moja Biedronka. A do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Po reklamie.

Czas nas uczy pogody. Grażyna Łobaszewska w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a trochę czasu jeszcze potrzebujemy, zanim będziemy mogli wybrać się na film opowiadający o tym, jak powstawał film Rocky. Nabierają tempa już te wszystkie prace. Właściwie już jest skończone, tylko trzeba poczekać na premierę. 20 listopada polska premiera filmu I Play Rocky. Przypomnę, już o tym mówiłam na antenie, ale przypomnę, w rolę Sylwestra Stallone wcieli się Antony Ippolito, a za reżyserię odpowiada Peter Farrelly. Sam Sylwester Stallone o filmie się jeszcze nie chce wypowiadać. Jest sceptyczny, ale uznał, że dopiero gdy film zobaczy, to wtedy będzie mówił, czy jest tak dobrze, czy jest źle, czy jest tak, jak było przede wszystkim, jeśli chodzi o historię powstania Rockiego, bo ona jest niesamowita i sporo legend wokół tego już narosło, więc będzie okazja, żeby się z tym wszystkim zmierzyć. A na razie Survivor, Eye of the Tiger.

0: czekamy. I a propos Rockiego, Sylwestra Stallone, o którym wspominałam, o tym, że film w listopadzie będzie miał premierę w Polsce, to Weronika zwróciła uwagę, że wcześniej będzie można przeczytać autobiografię Sylwestra Stallone, bo ta 23 października ukaże się na polskim rynku. W Stanach Zjednoczonych ukazała się w maju i taka ciekawostka, że w oryginale można posłuchać książki czytanej przez autora. I to może być tutaj problem, żeby zrozumieć do końca, co autor miał na myśli, no bo wiemy, jak Sylwester Stallone mówi, ale myślę, że dla fanów to jest niezła gratka i trzeba wyczekiwać tego 23 października. Do 16 minut do 11 pozostało i do 11 jeszcze między innymi Foreigner, a także Johnny Hates Jazz.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
6: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Bransoletkę ze srebra za 1 zł? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Strefa Park w Kozienicach. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
8: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Wielki pożar w Piastowie pod Warszawą. Za chwilę relacja naszego reportera. Ukraina masowo ostrzeliwuje Rosję. To prawie 500 dronów. Rozmawialiśmy z kierowcą autobusu w spódnicy. Tak walczył z upałem w kabinie. Minęła 11. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Strażacy walczą z dużym pożarem w pobliżu domu jednorodzinnego w Piastowie pod Warszawą. Ogień objął przydomowe budynki gospodarcze. Sytuacja nie została jeszcze opanowana. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun.
2: Strażacy cały czas usiłują zlokalizować źródło tego pożaru.
3: Na miejscu działa 11 zastępów, czyli około 40 strażaków. Prowadzimy działania na tę chwilę z zewnątrz. Pożar nie został ugaszony.
2: Powiedział mi przed chwilą młodszy kapitan Michał Składanowski z Pruszkowskiej Straży. Kłęby gęstego dymu, jak relacjonują świadkowie, widać było z kilku kilometrów. Nie ma na razie informacji, by ktokolwiek w tym pożarze został poszkodowany. Z pobliskich budynków jeszcze przed przyjazdem strażaków ewakuowały się 3 osoby.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Zmasowany atak Ukrainy na Federację Rosyjską. W nocy ukraińskie wojsko wystrzeliło w stronę rosyjskich miast ponad 450 dronów. Zaatakowano obiekty przemysłowe. Rosyjskie media informują o płonącej rafinerii w Tatarstanie. Według lokalnych rosyjskich władz zginęło 13 osób. Eksplozje było słychać też w Moskwie i Białogorodzie przy granicy z Ukrainą. Dzisiaj na Białogrod spadł rój dronów. Mój samochód został całkowicie zniszczony. Biorąc pod uwagę to, jak idą sprawy z odszkodowaniami, to nic nie dostanę. Możemy dziękować Bogu, że straciłam tylko pieniądze, a nie życie. Dobrze, że żyjemy i mamy się dobrze. Mówiła mieszkanka miasta. W nocy uderzono również w infrastrukturę energetyczną okupowanego obwodu Donieckiego i Krymu. Ukraińskie władze nie skomentowały jeszcze tego ataku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Uwaga na lekarzy AI. Fałszywi doktorzy wygenerowani przy pomocy sztucznej inteligencji zasypują platformy społecznościowe. Materiały często zniechęcają do badań lekarskich i proponują alternatywne, niesprawdzone metody leczenia. Małgorzata Zawada.
4: Fałszywe profile to wysyp wygenerowanych przez AI awatarów fikcyjnych lekarzy. Choć duża część materiałów jest skierowana do starszych odbiorców, w rzeczywistości może nabrać się każdy.
5: Narzędzia są tak naprawdę z miesiąca na miesiąc coraz lepsze, coraz dokładniejsze. Coraz ciężej jest rozpoznać różnego rodzaju wygenerowane materiały.
4: Mówi Karol Bojke z CERT Polska. Przedstawiane informacje są sprzeczne z zaleceniami medycznymi i stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia. Za popularnością takich treści stoją też pieniądze. Ich twórcy mogą na nich sporo zarobić.
5: Takie treści niestety się niosą, są podchwytywane przez algorytmy, no i tego rodzaju wideo są oczywiście monetyzowane.
4: Regulacje już są, ale nie zawsze nadążają za tempem rozwoju AI. Takie treści warto traktować z dystansem i zawsze je weryfikować.
1: Małgorzata Zawada, dziękujemy za relację.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Spódnica zamiast krótkich spodenek. W takim stroju pan Dariusz wyjechał na trasę warszawskim autobusem. Chciał zwrócić uwagę m.in. na problem wysokich temperatur w kabinach z autobusów. O szczegóły zapytał nasz reporter Krzysztof Płowacki.
6: Skąd pomysł, żeby tak się ubrać?
7: Wiem, że wśród moich kolegów, przyjaciół, którzy pracują jako kierowcy, są osoby o odmiennych zapatrywaniach seksualnych. Ci ludzie po prostu boją się założyć spódnicę. Też chodzi o walkę o to, jeśli chodzi o kierowców, którzy powinni przy takich upałach, jakie obecnie mamy, mieć zezwolenie na jazdę w krótkich spodenkach. Jeżeli jesteśmy przegrzani, z automatu możemy stać się niebezpieczni. Udar cieplny, zasłabnięcie, wypadek, kolizja.
1: Zarząd Transportu Miejskiego za nieodpowiedni strój kierowcy może nałożyć kary na operatora, czyli miejskie zakłady autobusowe. Spółka przypomina, że przepisy pozwalają na stosowanie lekkich i przewiewnych materiałów, takich jak bawełna, len czy wiskoza.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: A w upału wszyscy możemy po prostu zostać szkotami. 4 minuty po 11. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Promise Me, Beverly Craven w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a jak lato, to i wspomnienia. Na przykład wody nazywanej gruźliczanką, czyli wody z saturatora z jednej szklanki, albo najpyszniejsze lody na świecie, które kupiliśmy za ostatnie pieniądze na kolonii, a potem trzeba było wysłać do rodziców pocztówkę. Kochane pieniążki przyślijcie rodzice jeszcze bardziej kochani. Warto to było dodać, żebyśmy nie wyszli na takich zupełnych materialistów. Bo o pocztówki was prosimy. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Wyślijcie pocztówkę, takie zdjęcie wasze z wakacji. Dodajcie nam pozdrowienia wakacyjne, a my się tym samym odwdzięczymy. Wyślemy wam swoją pocztówkę z pozdrowieniami, do tego jeszcze czystą pocztówkę i mnóstwo wakacyjnych gadżetów Radia Plus. Na radioplus.pl tam szukajcie szczegółów, a ja za chwilę dzwonię do kogoś, kto już nam takie zgłoszenie wysłał. Radio
1: Plus. To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
2: Po reklamie.

Tutaj Halina Wrąckowiak. Trwają wakacje z Radiem Plus. Zapraszam. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Radio Plus.
1: A może by tak właśnie w wakacje wszystko rzucić i wyjechać w Bieszczady? Nie wiem, czy wszystko rzucił, ale w Bieszczady pojechał Marcin z rodziną i pocztówkę nam przesłał. Dzień dobry.
2: No, dzień dobry, witam.
1: Marcinie, napisałeś, że tu w Bieszczadach nawet drezyny mają lepsze kondycje niż ty po górskim szlaku. Jest dowód, zdjęcie całej rodziny właśnie przy drezynach.
2: Tak.
1: Zmęczyliście się trochę.
2: No, troszeczkę się zmęczyliśmy, chociaż powiem szczerze, że takie drezyny, pociągi to ogólnie moja pasja. Lubię na takie kierunki się, że tak powiem, jeździć. Na przykład byliśmy kiedyś w Torczmicku, byliśmy na tak zwanej kolei nadzalewowej, byliśmy także na Podlasiu, czyli w Białowieży, ale teraz byliśmy w Bieszczadach. Właśnie pojeździ na bieszczadzkiej kolejach u Hertach dokładnie. Także naprawdę było bardzo, bardzo fajnie.
1: Pięknie to wszystko wygląda, piękne wspomnienia też, bo dzieciom się też podobało?
2: Tak, dzieciom też się podobało. To ze mną teraz córka jest, bo my właśnie wróciliśmy z Bieszcza, co prawda.
1: Ale zdążyliście nam pocztówkę wysłać. Jak to z pocztówkami bywa?
2: Dokładnie. Zdążyliśmy wysłać, a teraz młodą jestem tutaj na placu zabaw i idziemy na basen. Już co powiem, na nizinach.
1: A jak ma na imię córka?
2: Tu jest Weronika akurat.
1: Weroniko, jesteś tam?
2: Powiedz,
1: halo?
2: Powiedz, jestem. Powiedz głośno.
1: Weroniko, a jak było na drezynach? Podobało ci się? No to wspaniale, więc życzę, żeby te wakacje jeszcze trwały dla ciebie jak najdłużej, żeby więcej takich atrakcji było. Wszystkiego dobrego dla was, pocztówkę wam także wyślemy, a jeśli wy macie jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, to taka dźwiękowa dla waszej rodziny, dla waszych bliskich, dla znajomych, bardzo proszę.
2: A więc pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy, zwłaszcza takich internetowych, co nie odbierają Radia Plus, tak jak ja tutaj na przykład w Krotoszynie. Najbliżej mam Poznań, Wrocław, to prawda, zawsze jak tam gdzieś jadę, to was słuchamy.
1: Aha.
2: I ogólnie na całej rodzinki właśnie z Krotoszyna, Ostrowa Wielkopolskiego i wszystkich znajomych, którzy wiem, że niektórzy teraz słuchają, bo zdążyłem szybko napisać tam, gdzie mają go.
1: Bardzo się cieszymy i do tych pozdrowień się dołączamy, ale tak, dzięki internetowi jesteśmy z wami w każdym miejscu, więc polecamy się. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
2: No, dziękuję wzajemnie.

0: Kalifornia Dream in w Radiu Plus i na pocztówki z Kalifornii również czekamy, ale to mogą być pocztówki z nadmorza, mogą to być pocztówki z podwórka, z łąki, z pola, gdziekolwiek jesteście i wam się tam podoba. Zróbcie zdjęcie, wyślijcie do nas z pozdrowieniami na radioplus.pl. Czekamy na wasze pocztówki z wakacji.
1: Radio Plus. Radio Plus. Radom.
2: Reklama.
3: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
5: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
6: He's psycho.
5: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
7: Hello?
5: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus.

0: Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Autopromocja.
3: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
1: Autopromocja.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: To nie ja i Edyta Górniak. Na koniec 11:12 za 3 minuty, za chwilę wiadomości, a później stery przejmuje Janek Pasterski. Dzięki za dziś, do usłyszenia, do jutra.
1: Radio Plus. Radom.
2: Reklama.
3: Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Cisza w Kozienicach, mieszczącego się przy ulicy Kopernika 8/20, zapraszają osoby uzależnione i współuzależnione do skorzystania z rozmowy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w poniedziałki i niedzielę w godzinach od 17 do 19. Stowarzyszenie oferuje obozy, warsztaty terapeutyczne oraz inne działania związane z utrzymaniem trzeźwości. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od gminy Kozienice w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2025-2027. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny. Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
4: Wiadomo.

0: taniej. Oraz wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Po reklamie.

0: Radio Plus Radom. Dziecko wypadło z okna, matka może usłyszeć zarzuty. Ukraiński patostreamer nie wjedzie do Schengen. Za chwilę szczegóły. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy, brakuje tysięcy osób. Minęło południe. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Matka dziewczynki, która wypadła z balkonu, prawdopodobnie jeszcze dzisiaj usłyszy zarzuty. Do tego dramatycznego zdarzenia doszło wczoraj w Łomży. Czterolatka wypadła z 5. piętra. Uratowali ją sąsiedzi. Szczegóły zna Marta Szabłowska.
1: Wiadomo, że 27-latka miała 0,7 promila alkoholu w organizmie. Spała w mieszkaniu, gdy rozegrał się dramat. Dziś odpowie na pytania śledczych. Najpewniej usłyszy zarzuty narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Dziewczynka nadal znajduje się pod opieką lekarzy. Przez około godzinę przebywała sama na balkonie. Później wspięła się na balustradę, przeszła na sąsiedni skrajny balkon i spadła. W ostatniej chwili z pomocą zdążyli sąsiedzi. Spadła na koc, ale siła uderzenia była na tyle duża, że odbiła się od niego i spadła na ziemię.
0: Marta Szabłowska, dziękujemy. Ukraiński patostreamer o pseudonimie Crowley nadal nie wjedzie do strefy Schengen. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił jego skargę kasacyjną w tej sprawie. Mężczyzna już 2 lata temu został wydalony z Polski. Decyzją o jego deportacji podjęli szefowie ABW i MSWiA. Crowley znany jest głównie z nagrań, na których przebrany w strój gnoma wdziera się do miejsc, gdzie mogą przebywać wyłącznie pracownicy sklepów, na przykład w galeriach handlowych. Obrażał też Polaków i powiedział, że wolałby mieszkać w Moskwie.
2: Już miał uzasadnione podejrzenie, że może działać szpiegowsko przeciwko Polsce. Walczył Władysław O. z Polską, z polskim prawem. Odwoływał się na początek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Obie instancje otrzymały decyzję pana ministra. Ten mężczyzna więcej do Polski w przeciągu najbliższych 10 lat i do strefy Schengen na pewno nie wjedzie.
0: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. To nie jedyny podobny przypadek. W maju ukraiński influencer Andrii G. wjechał sportowym samochodem na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego. Został deportowany i przez 5 lat nie wjedzie do państw Schengen. F-16 nad klubem golfowym Donalda Trumpa. Amerykańskie wojsko poderwało myśliwce, by przechwycić samoloty, które krążyły nad klubem golfowym w Bedminster w stanie New Jersey. Był tam wtedy prezydent USA. Wszystko to po serii incydentów oraz prób zamachu na Donalda Trumpa. W zeszłym tygodniu zatrzymano osobę, w której samochodzie znaleziono broń i amunicję, a w kwietniu doszło do próby zamachu podczas gali korespondentów przy Białym Domu.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Szlachetna paczka poszukuje wolontariuszy. Tylko na Mazowszu brakuje 1000 osób. Zasadą działania akcji jest wspieranie rodzin tak, by były w stanie same rozwiązać swoje problemy.
4: To nie tylko pomoc materialna. Nasze rodziny zwracają bardzo dużą uwagę na to, że najważniejsza jest dla nich ta pomoc emocjonalna. To, że wolontariusz znajduje dla nich czas, czyli to, co jest najcenniejsze, czego się kupić nie da. Siada i czasem jest pierwszą osobą u nich w domu, która od bardzo, bardzo dawna pyta ich, czego potrzebujesz, jakie masz marzenia, co musiałoby się stać, żeby twoje życie się zmieniło.
0: Mówiła Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia Wiosna. Wielki finał szlachetnej paczki jest przewidziany na drugi weekend grudnia.
5: Wiadomości Radia Plus Radom, Radosław Mizera. To będzie jedna z ważniejszych inwestycji drogowych w gminie Jedlińsk w powiecie radomskim. Dotyczy ona budowy nowego 4-wlotowego ronda w Jedlance oraz rozbudowy 2 odcinków dróg powiatowych o łącznej długości prawie 1,3 km. Starosta radomski Waldemar Trelka.
6: Koniec inwestycji to rok 2027, wtedy bowiem, a dokładnie 7 października, myślę, że ta inwestycja będzie oddana i będziemy się cieszyć bezpieczną, szeroką drogą dla mieszkańców powiatu radomskiego.
5: Wójt gminy Jedlińsk Kamil Dziewierz.
7: Kolejna inwestycja, jeżeli chodzi o realizację wspólną z powiatem radomskim. Kolejna bardzo ważna inwestycja, jeżeli chodzi o ten teren, o sołectwo Jedlanki. Długo wyczekiwana inwestycja. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny jesteśmy partnerem i możemy wspólnie ze starostwem radomskim realizować to zadanie. Zadanie, które jest dla mieszkańców, dla poprawy bezpieczeństwa.
5: Wartość inwestycji przekracza ponad 7,5 miliona złotych. Prawie 1 000 000 złotych pozyskała gmina Stąporków w powiecie koneckim na zadania z zakresu ochrony ród Żywności i Obrony Cywilnej. Pieniądze samorząd przeznaczy m.in. na zakup agregatów prądotwórczych, masztu oświetleniowego oraz radiotelefonów nasobnych. Stomporków planuje również wykonanie ekspertyz na dostosowanie budynków na potrzeby obiektów zbiorowej ochrony. Tomasz Maziarek i Piotr Filipowicz zwyciężyli w pierwszym turnieju siatkówki plażowej Beach Bowl Radom. Zawody rozegrano na nowych uboiskach nad zalewem na Borkach. Przez 3 dni na Borkach trwała sportowa rywalizacja z udziałem 38 par siatkarskich.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Na początek naszego poniedziałkowego spotkania Murrayhead, jedna noc w Bangkoku. Dzień dobry, Janek Pasterski, jest 6 po 12.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: przebój, przy którym no, można się tak delikatnie ochłodzić. Piękne połączenie dwóch głosów, Kate Bush i Petera Gabriela. A chłodzimy się, każdy tak jak może. Albo jakiś wachlarz, albo klimatyzacja. Wiatrak chociaż, czy cień rzucany przez drzewa. Ciepło dzisiaj w wielu miejscach, nawet nieco powyżej 30 stopni Celsjusza. Także nieźle. W kolejnych dniach będzie trochę chłodniej, to sobie odetchniemy, ale też z drugiej strony nie ma co narzekać. Przed nami jeszcze ponad połowa wakacji, także łapmy te okienka pogodowe. Jeśli wakacje, to trochę przypominamy sobie nostalgię, jak to dawniej w wakacje bywało, bo dawniej wysyłało się pocztówki z wakacji, pamiętacie to? Często się zdarzało, że te pocztówki już doszły do kogoś znacznie później, kiedy by sami z wakacji wróciliśmy. No tak było, tak Poczta Polska swego czasu działała, ale do tej nostalgii, do tego wspomnienia sobie wracamy. Radio Plus PL na naszą stronę internetową zapraszamy. Taka nasza akcja wakacyjna, pocztówka z wakacji z Radiem Plus. Prosimy was o to, żebyście wysłali nam zdjęcie. Takie nieco bardziej nowoczesna forma pocztówki. Zdjęcie, jak spędzacie wakacje. Może coś dobrego jecie, może aktywnie, może leżycie właśnie na plaży, zaczytujecie się ulubioną książką. Dajcie znać, dopiszcie do tego wszystkiego krótkie pozdrowienia w naszym formularzu. No dla nas, nie będziemy ukrywali, dla nas. Napiszcie te pozdrowienia i zdjęcie do nas wyślijcie, a my te się odwdzięczymy już taką pocztówką klasyczną. I to w dwóch odsłonach. Jedna czyściutka zupełnie, którą będziecie mogli zaadresować do kogoś z waszych bliskich. Druga z kolei z podpisami całej naszej redakcji, a to jeszcze nie jest wszystko, bo dorzucimy do tego zestaw gadżetów, koszulkę, zestaw na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary i torbę plażową. Także zapraszamy serdecznie do wspólnej zabawy, a za moment Słońce Jamajki i Gumba i Dance Band.
1: Radio Plus z Radom. Reklama.
2: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystko

0: Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
1: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Griffith. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

I to jest prawda, w trakcie wakacji na horyzoncie niepewność czeka nas, czy nie będzie jakichś korków na trasie, jakichś przykrych zdarzeń w postaci wypadków na przykład, prawda, czego oczywiście nikomu nie życzymy, także uważajcie na siebie, na swoich urlopach, ale co tam jeszcze, tak się zastanawiam, czy będzie tłok na Krupówkach, czy to jest niepewność? Nie, to jest raczej fakt. Czy znajdziemy miejsce na plaży? No, to się może udać akurat. Czy woda w Bałtyku będzie ciepła? No nie, niestety, Bałtyk to zimne morze, ale my się rozgrzejemy teraz miłosnym przebojem od Michaela Boltona, When a Man Loves a Woman.

0: Jedyne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medikaradom.pl.
1: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
6: Po reklamie.

0: Wakacyjne podróże Australijczyków, czyli grupa My Network Down Under za chwilę w Radiu Plus już o 13 wiadomości.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660-442-126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. 660-442-126.
4: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
5: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Atak hakerski na ZUS od rana, nie działała strona internetowa, tragiczny wypadek z udziałem ciężarówki i utrudnienia na Krajowej 9 pod Sandomierzem. To początek końca tego lata. Na Łąkach rozpoczęły się bocianie sejmiki. Jest 13. Marcin Bartnik. Hakerzy uderzyli w ZUS przez kilka godzin, dokładnie od 9 rano. Po cyberataku nie działała strona internetowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Atakujący przeciążali serwery, routery czy łącze internetowe poprzez wysyłanie ogromnych ilości danych, tłumaczył nam rzecznik ZUS-u Karol Poznański.
2: Klienci mogli mieć problem z dostępem do PUE-ZUS albo do serwisu e-ZUS. Od czasu do czasu wszystkie serwisy padają ofiarą tego typu ataków. Jest to dosyć standardowe działanie ze strony różnego rodzaju organizacji, więc oczywiście my również standardowe procedury, żeby się przed tym bronić.
1: Informatykom udało się już przywrócić funkcjonalność strony ZUS-u, a tak wpłynął wyłącznie tylko na tę działalność, natomiast dane użytkowników nie są zagrożone. Śmiertelny wypadek i utrudnienia na Krajowej 9 pod Sandomierzem to po zderzeniu osobówki i ciężarówki w miejscowości Jasienica. Trasa jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują mundurowi i prokuratura. Utrudnienia na Krajowej 9 w tym miejscu mogą potrwać do godziny 15. Mieszkańcy Bełchatowa bez ciepłej wody. Od dziś w całym mieście trwa remont sieci ciepłowniczej.
3: No jest problem. No bo wiadomo, się gotuje, pierze, tak? Użytkuje się po prostu ciepły. Kąpie się człowiek.
4: Teraz trzeba będzie w zimnej.
3: Trzeba sobie jakoś radzić.
5: Do stawika przyjdziemy się kąpać.
4: Z kaczkami.
5: Tak, z kaczkami, no.
4: Miejsca wystarczy dla każdego.
5: No normalne.
4: Zimna kąpiel to też nie problem.
5: No, nie. Latem w taką pogodę to zimna woda może być.
4: Na ochłodę?
5: Tak jest.
1: Z mieszkańcami rozmawiał Rafał Różycki. Jak informują służby, remont sieci ciepłowniczej potrwa do czwartku, ale jest szansa, że ciepła woda w kranach pojawi się wcześniej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Choć kalendarzowe wciąż trwa, w polskim krajobrazie widać już pierwsze, ale wyraźne zapowiedzi końca lata. Na Łąkach i zaoranych polach w niemal całym kraju pojawiają się liczne grupy bocianów. To tak zwane bocianie sejmiki, coroczny rytuał, opowiada przyrodnik Jacek Słupek.
6: Ptaki już w tym momencie osiągają zdolność do samodzielnego pobierania pokarmu. No i w tym momencie uruchamia się też fotoperiodyzm, czyli generalnie ptaki reagują na zmniejszającą się długość dnia. I na Bartłomieja Apostoła bocian dzieci w drogę woła.
1: Większość polskich bocianów wybiera trasę wschodnią, prowadzącą przez Turcję, cieśninę Bosfor, Dolinę Jordanu i Nilu, omijając szerokim łukiem otwarte wody Morza Śródziemnego.
7: Wiadomości Radio Plus Radom, Radosław Mizera. Trzeci dzień na Jasną Górę pielgrzymują pątnicy z Końskich. W tym roku grupę tworzy około 300 osób. Z jakimi intencjami pielgrzymują do Matki Bożej?
8: Niosę intencje przyjaciół swoje. Już są takie lekkie, ale ich są takie naprawdę poważne i niosę ich intencje.
9: Pokój na świecie, żeby był i żeby moja rodzina była silna, żebyśmy się razem wspólnie miłowali.
10: Jestem wdzięczna za ukończenie moich studiów, bo te 5 lat bardzo mi dopiekło, więc na pewno to jest przede wszystkim ta wdzięczność.
7: Dzisiaj grupa z Końskich pokonuje najdłuższy odcinek na pielgrzymkowej trasie. Ze Słupi Koneckie do Małuszyna. Koneczczanie przejdą przeszło 30 kilometrów. Przyszłe mamy zdobywały wiedzę podczas bezpłatnych warsztatów karmienia piersią w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Uczestniczki miały okazję zdobyć praktyczną wiedzę przekazywaną przez doświadczone położne, informuje Wiktoria Kościelniak, rzecznik radomskiej lecznicy.
11: Karmienie piersią to najlepszy start, jaki możemy zapewnić dziecku. Dlatego zależy nam, aby przyszłe mamy mogły zdobyć rzetelną wiedzę i praktyczne wskazówki jeszcze przed porodem. Cieszymy się, że nasze warsztaty spotkały się z tak dużym zainteresowaniem. To pokazuje, jak ważne są inicjatywy wspierające kobiety w przygotowaniu do macierzyństwa i budowaniu pewności siebie w pierwszych dniach po narodzinach dziecka.
7: To jednak nie koniec wsparcia dla przyszłych rodziców. Każdy czwartek w klinicznym oddziale ginekologiczno-położniczym odbywają się bezpłatne, indywidualne spotkania z położną. To doskonała okazja, aby poznać oddział, zobaczyć miejsce porodu oraz porozmawiać ze specjalistami o przebiegu porodu, pobycie w szpitalu i opiece nad noworodkiem.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: Polska klasyka na początek tej godziny. 5 minut po 13, a w Radio Plus w tym momencie dżem. Naiwne pytania. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Dźwięki idealne na urlopowy odpoczynek w Radiu Plus Drupi, Sereno OE. Odpoczynek, no to oczywiście zwykle często jakieś zdjęcia, dawniej jeszcze wysyłane pocztówki do najbliższych, no tak, żeby się pochwalić, co tam u nas słychać, ale też pozdrowić, przekazać dobrą energię z wakacji. Pocztówki jeszcze wysyłane chyba, ale coraz rzadziej, dlatego chcielibyśmy troszkę wrócić do tych czasów, kiedy wysyłało się to często. Akurat trwa nasza zabawa, pocztówka z wakacji z Radiem Plus. Zachęcamy do tego, żebyście wy wysłali nam pocztówkę, chociaż nie taką klasyczną, ale w formie zdjęcia. A do tego napisali nam kilka słów pozdrowień dla redakcji Radia Plus. Pokażcie na zdjęciu, jak spędzacie swoje urlopy, co robicie, jak odpoczywacie. Może coś dobrego jecie, może pojechaliście w ciekawe miejsce, którym chcielibyście się pochwalić. A my się odwdzięczymy już zupełnie klasyczną pocztówką z naszymi podpisami, ale także pustą pocztówką, zupełnie taką, na której to wy będziecie mogli napisać do bliskich to, co chcecie, a do tego jeszcze zestaw naszych letnich gadżetów, czyli koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka ze SPF-em, okulary i torba plażowa. Radioplus.pl, tam zapraszamy.
1: Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha.
2: Reklama.
3: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
5: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
9: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji.
11: Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Bransoletka ze srebra za 1 zł? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Strefa Park w Kozienicach. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
13: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

Absolutnie się nie zatrzymujemy. W końcu trwają wakacje. 3 tygodnie wakacji jeszcze przed nami. Ja wiem, niby dużo, niby mało jednocześnie, ale trzeba korzystać. Zwłaszcza niech się cieszą te osoby, które właśnie na urlopach, albo urlopy jeszcze przed nimi. W góry zaglądamy, co wy na to? Bo dzisiaj mamy poniedziałek, 10 sierpnia. To jest dzień przewodników i ratowników górskich. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich tych, dzięki którym no po prostu czasami udaje nam się szczęśliwie jakoś dotrzeć na dół, chociaż mam nadzieję, że przynajmniej dzisiaj panowie i panie nie będą mieli zbyt dużo roboty. Oszczędźmy im tego, bo to w końcu ich święto. Wszystkiego najlepszego.

0: troszkę w czarno-białych barwach to kombi black and white, chociaż my przez życie patrzymy teraz przez różowe okulary w barwach żółtych, słonecznych, takich yellow, bym powiedział. Za moment w Radiu Plus Tanita Tikaram.
1: Radio Plus Radom. Reklama. Jak zakupy nie te...

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmod w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmod to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmod, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 700.

Elvis Presley, It's Now or Never, to na koniec tej godziny. No to teraz, tak, bo to 14 się zbliża, czyli teraz za momencik dosłownie będzie pora na wiadomości, na które zapraszamy.

0: Radio Plus Radom.
1: Działaczka Koalicji Obywatelskiej zamieszana w aferę z milionowymi odszkodowaniami dla powodzian. Policja poszukuje nożownika, który ugodził 35-latkę w Dębicy. Papież pożegnał na audiencji polskiego ambasadora przy Stolicy Apostolskiej. Jest 14. Marcin Bartnik. Koalicja Obywatelska reaguje na aferę z pieniędzmi dla powodzian. Chodzi o 4,5 miliona złotych. Wiceprezeska Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego została zawieszona w partii i czeka na sąd koleżeński. Z doniesień portalu Wirtualna Polska wynika, że odszkodowania przyznano firmom męża, sąsiada oraz właściciela lokalnej telewizji. O szczegółach Mateusz Chłystun.
2: Dziennikarze portalu ustalili, że odszkodowania za rzekome straty otrzymali mąż polityczki oraz dwójka ich sąsiadów. W jednym z przypadków dowodem na szkody miało być zdjęcie przedstawiające pękniętą płytkę i uszkodzony tynk na balkonie.
3: Jeśli ktoś popełnił przestępstwo, po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę. Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce po nie swoje pieniądze.
2: Tłumaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Na razie jednak, jak usłyszeliśmy, nie było podstaw, by zawiadamiać o sprawie prokuratury. Polska, powołując się na oficjalne dane, na obszarze, na którym działają i mieszkają beneficjenci odszkodowań, żadnej powodzi nie było.
1: To był Mateusz Chłystun. Trwa poszukiwanie sprawców awantury, do której doszło w weekend w Dębice. 35-latka została zaatakowana nożem. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem przy ulicy Cmentarnej. Jak ustalono, kobieta została zaatakowana ostrym narzędziem w okolice pleców po tym, jak swoim ciałem próbowała osłonić innego mężczyznę, który został wcześniej pobity.
4: Uzyskała pierwszą pomoc medyczną na miejscu zdarzenia, później została przywieziona do szpitala powiatowego w Dębicy i po opatrzeniu ran, które odniosła w czasie zdarzenia, została zwolniona.
1: Powiedziała nam Magdalena Baran z dębickiej policji. Ze względu na dobro śledztwa mundurowi nie udzielają więcej informacji. Greccy strażacy znów w akcji w pobliżu Aten. Wybuchł nowy pożar. Walkę z żywiołem utrudnia wiatr, który wieje z prędkością ponad 70 km na godzinę. Płomienie pojawiły się rano około 60 km od greckiej stolicy. Na miejsce skierowano ponad 170 strażaków i 40 pojazdów, a akcje z powietrza prowadzą samoloty i śmigłowce. Był poranek, gdy wiatr zaczął mocno wiać w okolicach miejscowości nieopodal Aten, utrudnia gaszenie i zmienia kierunki. To tereny, gdzie mieszka wiele osób. Kiedy tylko pojawiło się zagrożenie, na miejsce natychmiast przyjechały służby, obrona cywilna, burmistrz i przedstawiciele władz. Mówił na antenie greckiej telewizji jeden ze strażaków. To już drugi poważny pożar w pobliżu Aten tego lata. Pierwszy wybuchł 10 dni temu na północny zachód od greckiej stolicy i zniszczył ponad 11 tysięcy hektarów lasów i pól uprawnych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ambasador Adam Kwiatkowski na pożegnalnej audiencji u papieża Leon XIV przyjął dyplomatę rezydującego przy Stolicy Apostolskiej w związku z zakończeniem jego misji. Adam Kwiatkowski rozpoczął pracę w 2022 roku. Wcześniej był m.in. szefem gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy.
5: Wiadomości Radia Plus Radom Radosław Mizera. Gotowy jest kolejny mural przedstawiający dzieło Jacka Malczewskiego. Na ścianie bloku przy Kusocińskiego 3 możemy zobaczyć słynny autoportret z aniołem na tle łąki. Obraz został namalowany w 1910 roku, a jego wielkoformatowym odwzorowaniem zajęli się Łukasz Rudecki i Paweł Witkowski, informuje prezydent Radomia Radosław Witkowski.
6: Jacek Malczewski był wielkim artystą, był wielkim malarzem, urodził się w Radomiu i dla nas mieszkańców to jest niezwykle ważne, że popularyzujemy postać Jacka Malczewskiego, jego twórczość, a też możemy w ten sposób łączyć estetykę miejskiej przestrzeni z przypominaniem o naszym wyjątkowym dziedzictwie kulturalnym.
5: To już kolejny, a zarazem największy mural przedstawiający obraz Malczewskiego, artysty urodzonego w Radomiu. Powstał dzięki inicjatywie zgłoszonej do budżetu obywatelskiego. Prawie 1500 opoczyńskich pątników pielgrzymuje w tym roku na Jasną Górę. Ci, którzy nie mogli pójść, łączyć się będą z nami duchowo, informuje ksiądz Damian Janiszewski, kierownik kolumny opoczyńskiej.
7: Stworzyliśmy możliwość, by też i w jakiś sposób z nami się łączyli duchowo. Oczywiście zapraszamy ich na modlitwy apelowe, wieczorne do grup, a ci, którzy chcieli, mogli też napisać swoje intencje, które będziemy przedstawiali w modlitwie różańcowej każdego dnia i które zawieziemy razem z intencjami pielgrzymów do Matki Bożej.
5: Opocznianie tworzą jedną z pięciu kolumn pierwszej pielgrzymki diecezji radomskiej na Jasną Górę. Wspólnie z innymi pątnikami dotrą do celu w czwartek.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: No to teraz z dedykacją dla was, bo jesteście wy, bo jesteś ty. Wspaniały Krzysztof Krawczyk w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: REM. No i ten poniedziałek brzmi tak, jak brzmieć powinien, czyli po prostu dobrze, wakacyjnie i letnio. Wakacje w pełnej krasie, no tak można chyba powiedzieć. Sierpień, pogoda już lepsza niż w lipcu, a my bawimy się z taką akcją Pocztówka z Wakacji, czyli prosimy was o to, żebyście wysłali nam nie klasyczną pocztówkę, ale zdjęcie tego, jak spędzacie wakacje, co robicie, jak odpoczywacie. Akurat, być może, coś ciekawego się dzieje w waszym życiu. Wyślijcie takie zdjęcie, wyślijcie dla nas krótkie pozdrowienia. Serdecznie do tego zachęcamy. Można to zrobić zaglądając na radio+.pl, a my w prezencie będziemy dla was mieli już takie zupełnie klasyczne pocztówki. Jedna z podpisami nas wszystkich, natomiast druga pusta, którą no, będziecie mogli komuś wysłać, być może jeszcze z wakacji. Do tego też zestaw gadżetów, czyli takich letnich. Koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i torba plażowa. No to zapraszam do zabawy, bo już za chwilę będę do kogoś dzwonił.
1: Radio Plus. Radio Plus. Radom.
2: Reklama.
1: Laboratorium Analiz Medycznych Medica, czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
3: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12. Dynamika.

0: Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
3: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo lody Grycan od 480 do 500 ml w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
4: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Griffith. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Wakacji w Radiu Plus.
1: Oj tak, z wakacji, na której właśnie dodzwoniłem się do Pawła. Dzień dobry, Pawle.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry. Gdzie się znajdujecie? Gdzie odpoczywasz z rodziną?
2: Obecnie w Szczawnicy jesteśmy.
1: A, piękna Szczawnica. Zdjęcie, które wysłałeś, widzę na nim ciebie, twoją żonę i córeczkę.
2: Tak, dokładnie. W drodze na Sokolice wyciągiem. Niestety nie na pieszo, także...
1: Ale no, patrząc na widoki, które mieliście dookoła siebie, no to chyba przyjemnie na tym wyciągu.
2: Nie, no pięknie, naprawdę. Wszystko zrekompensowało, także elegancko, naprawdę.
1: Świetnie. Jakie plany jeszcze na dzisiaj?
2: No, na dzisiaj to na pewno jeszcze jakiś tam deptaczek, jakiegoś oscypka z grilla pewnie zjemy sobie, a później już czas i pogoda pokażą, co dalej.
1: Okej, zostajecie do kiedy? Do końca tygodnia?
2: Tak, do końca tygodnia, wracamy w niedzielę.
1: Świetnie, czy przed wami jeszcze właściwie całe
2: tydzień,
1: praktycznie
2: dokładnie.
1: 7 dni, żeby korzystać z tych uroków tego, co oferuje Szczawnica i okolice. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia, które wysłaliście.
2: Jasne, a mogę pozdrowić również ja?
1: Jasne, oczywiście.
2: Moją żonę kochaną i córeczkę Oliwkę, bardzo serdecznie was pozdrawiam, oraz wszystkich kolegów i koleżanki w firmie Aquafor, którzy muszą teraz... pracować.
1: No dobra, ale ty się napracowałeś, teraz jest wasz czas na urlop, na odpoczynek. W związku z
2: dokładnie.
1: Tym dwie pocztówki, jedna podpisana od nas redakcyjnie, druga pusta, zupełnie taka klasyczna pocztówka, to coraz rzadziej
2: super.
1: Się je wysyła, ale też zestaw gadżetów dla was mamy, czyli mamy tutaj koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary i torbę plażową. Bardzo dziękuję,
2: świetnie.
1: Pozdrawiam. Dobrego
2: bardzo
1: wypoczynku.
2: Dziękuję, ciebie również, pozdrawiam i was wszystkich. Dziękuję ślicznie, do zobaczenia,
1: do usłyszenia.
2: Pozdrawiam.
1: Yeah.

0: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
1: Reklama. Jeśli Twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Sprawdź super ceny CeraVe w drogeriach Superfarm i na superfarm.pl.
2: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj. Już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje? Już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel. Tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
3: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że Twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże Ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
4: Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Cisza w Kozienicach, mieszczącego się przy ulicy Kopernika 8/20, zapraszają osoby uzależnione i współuzależnione do skorzystania z rozmowy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w poniedziałki i niedzielę w godzinach od 17 do 19. Stowarzyszenie oferuje obozy, warsztaty terapeutyczne oraz

0: Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
2: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
2: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Radio Plus Redo.
1: Nasza reporterka rozmawiała z jednym z bohaterów, którzy uratowali czterolatkę spadającą z piątego piętra w Łomży. Za chwilę też karambol na S3 koło Szczecina oraz rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie. Jest 15. Marcin Bartnik. Na początek wracamy do małego cudu w Łomży. Nasza reporterka rozmawiała z jednym z bohaterów, którzy złapali w koc czterolatkę spadającą z piątego piętra. Pan Grzegorz Płoński jest jedną z trzech osób, które ruszyły z pomocą na widok dziecka zwieszającego się z barierki balkonowej.
2: Słyszałem krzyki. Zobaczyłem to dziecko po barierce chodzące. Podbiegłem pod blok, zacząłem krzyczeć do niego, żeby zeszło, że tak nie wolno. Ona w ogóle nie reagowała. Raz z jednej strony barierki się zwieszała, raz z drugiej. No i w końcu przebiegł ten pan z kocem.
1: To były ostatnie sekundy przed wypadnięciem dziecka, dodaje pan Grzegorz.
2: Skoczyliśmy tam na dole, taki balkon odstający jest szerszy. We trzech, jeszcze czwartego wołałem, no niestety jakoś nikt nie podszedł. Rozłożyliśmy ten koc, spojrzałem w górę, ona akurat się przesunęła na ten drugi róg, bo to narożne. Tylko zdążyliśmy się przesunąć i ona już w tej chwili spadła. To już ostatnie sekundy były.
1: Dziewczynka w stanie dobrym znajduje się na obserwacji w szpitalu, jest lekko poobijana. 27-letnia matka w najbliższym czasie ma usłyszeć zarzuty. Podczas tych dramatycznych wydarzeń spała w mieszkaniu. Miała 0,7 promila alkoholu we krwi. Karambol i ogromne utrudnienia na S3 w Zachodniopomorskiem. 7 samochodów zderzyło się między obwodnicą Goleniowa a węzłem Kilińska w kierunku Szczecina. Korek w tym miejscu ma kilkanaście kilometrów.
3: Na miejscu służby prowadzą czynności, a ruch odbywa się prawym pasem. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do sytuacji na drodze.
1: Prosiła Martyna Kowalska z policji w Goleniowie. Uszkodzone w karambolu pojazdy są usuwane. Utrudnienia mogą potrwać co najmniej do 16. Rekordowo niski stan Wisły w stolicy, w dodatku prognozy nie dają powodów do optymizmu. Na stacji Warszawa Bulwar odnotowano dziś zaledwie 102 cm. W całym kraju obowiązuje już 78 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, w tym dla mazowieckiego odcinka Wisły. O tym Mateusz Gołębiewski.
4: Sytuację mogą poprawić przede wszystkim długotrwałe, spokojne opady. Jak mówi Dariusz Witkowski z IMGW, gwałtowne burze nie rozwiązują problemu, bo zamiast zasilać rzeki mogą prowadzić do podtopień.
5: Mówimy o takim zjawisku suchej gąbki, takiej, która tak ona jest bardzo przesuszona, to na tej wody nie chłonie, tylko po niej woda spływa.
4: Niski poziom wody jest także zagrożeniem dla ekosystemu Wisły, ponieważ płytka woda szybciej się nagrzewa i zawiera mniej tlenu. Złą sytuację widzą gołym okiem nawet spacerowicze nad Wisłą.
6: No widać, mówi się o tym, zresztą nie tylko tutaj.
7: Na Białęce też jest tak nisko. Tam taki tramwaj wodny przepływał na Umianki i w związku z takim niskim poziomem nie ma go teraz.
4: IMGW ostrzega, że susza hydrologiczna może utrzymać się nawet do października.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Głodny pielgrzym to pielgrzym bez sił. Parafianie i siostry benedyktynki z Puław w weekend odwiedzili lubelskich pielgrzymów pod Świętym Krzyżem, przywożąc posiłki. Do pielgrzymowej kuchni zajrzała Małgorzata Oroń.
8: Chlebek ze smalczykiem, puławskie ogórki, puławskie pomidorki, puławskie wypieki. Rzesza ludzi nam pomogła. Włączyło się w to mnóstwo parafian Miłosierdzia Bożego w Puławach.
9: Co dzisiaj na obiad?
8: Obiad mamy zupę krupnik, leczo, spaghetti, pierogi z kapustą, z mięsem, puskie, naleśniki.
9: Drodzy słuchacze, tu jest jak w restauracji.
8: Jeszcze oprócz tego udka z ryżem i z surówką.
1: Dzisiaj pielgrzymi mają do pokonania blisko 37 kilometrów. Nocleg mają w Małogoszczy.
10: Wiadomości Radia Plus Radom, Radosław Mizera. Rowerowa pielgrzymka trzeźwościowa wystartowała dzisiaj z Wolanowa koło Radomia na Jasną Górę. Uczestniczy w niej 55 mężczyzn. Wyruszyli, aby modlić się o trzeźwość narodu, podziękować za zerwanie z nałogiem i odzyskanie rodzin oraz prosić o siłę i potrzebne łaski, aby wytrwać w trzeźwości.
11: Nie zachęcam, tylko mówię i pojawia się taka pozytywna zazdrość. Chłopaków, którzy te z tobą coś zaczynają robić, nie piją, zaczynają nie pić alkoholu, zaczynają się zmieniać w stosunku do siebie, do rodziny, do dzieci, do Boga. Przede wszystkim do Boga. To jest bardzo ważne.
10: Przed pielgrzymami ponad 200 km jazdy na rowerze. Dystans chcą pokonać w 3 dni. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że w związku z organizacją decyzjalnej sztafetowej pielgrzymki biegowej z Radomia na Jasną Górę 11 sierpnia w godzinach od 8 do 15:09 mogą wystąpić tymczasowe utrudnienia w ruchu kołowym, a także w kursowaniu autobusów linii miejskich w południowo-zachodniej części Radomia. Pielgrzymka rozpocznie się na placu przed Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Stamtąd pątnicy przebiegną ulicami Młyńską, Starokrakowską i Krychnowicką w kierunku Kowali Stępociny. Może to spowodować niewielkie utrudnienia w ruchu kołowym, a także ewentualne kilkuminutowe opóźnienia w kursowaniu autobusów miejskich linii 14, 17 i 18. Policjanci z Radomia ustalili, że jeden z mieszkańców powiatu radomskiego wbrew przepisom uprawia konopie. W okolicy miejsca zamieszkania 29-latka znaleźli 8 roślin. Mężczyzna odpowie za uprawę konopi. Grozi za to kara do 3 lat pozbawienia wolności.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: I Gloria Gaynor już teraz w Radio Plus. I will survive. Tak, my też przetrwamy te upały. Znaczy ten dzisiejszy. Na pewno. Jakoś damy radę. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Zwolniliśmy na chwilę, no i słusznie, bo te wakacje w sierpniu, te w czasie urlopów, no to tak trzeba. Trzeba dać sobie czas na to, żeby odpocząć, tak jak dzisiaj odpoczął Paweł ze swoją rodziną w Szczawnicy. Godzinę temu dzwoniłem w ramach naszej zabawy pocztówka z wakacji z Radiem Plus. Pytamy was o to, jak spędzacie wakacyjny czas i prosimy o to, żebyście wysłali nam zdjęcie na radioplus.pl, a do tego napisali kilka takich zdań z pozdrowieniami dla nas. To nam będzie przyjemnie, bo my w robocie, wy na urlopach. Niech chociaż tak to się zrównoważy, a w prezencie odwdzięczymy się, bo będziemy dla was mieli dwie pocztówki, takie wiecie, klasyczne, jak to się kiedyś wysyłało. Jedna z naszymi podpisami redakcyjnymi, a druga zupełnie czysta do wysłania komuś z waszych bliskich. I gadżety radiowe jeszcze dorzucimy do tego: koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary i torbę plażową. Radioplus.pl już teraz tam można i warto, bo jutro kolejne trzy odsłony naszej zabawy, w której właśnie będziemy was pytali o wakacyjny czas, o to, co robicie, jak się bawicie. No i będziemy odwdzięczali się takimi właśnie gadżetami oraz pocztów.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Media Expert.
5: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Castorama! Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
7: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
12: W lodówce tej nowej!
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
2: Po reklamie.
13: Autopromocja.
2: Dla tych, co już na urlopie i dla tych, co jeszcze w pracy.
14: Dla tych, co słuchają ulubionych przebojów z nutą nostalgii.
15: I dla tych, co chcą wiedzieć, czym żyje miasto latem.
1: Radio Plus Radom. Jesteśmy z tobą na dobrych falach.
14: Zapraszamy od poniedziałku do piątku zawsze po godzinie 16.
2: Magda Gliszczyńska,
16: Marcin Prejs,
15: Radosław Mizera
14: i Wojtek Sałek.
13: Autopromocja.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

wyjątkowo wakacyjnie, bo to jest właśnie taki przebój Urszuli, który z wakacjami się kojarzy, Malinowy Król. Jeśli wakacje, to również no, mocno wydłużona wakacyjna prywatka z Radiem Plus od poniedziałku do czwartku w godzinach od 20 do 22 i Marek Sierocki, który za te miksy odpowiada, no, dzisiaj poniedziałek. Czyli tak, łapiemy się właśnie w ten przedział czasowy. 20, 22, na pewno będzie tanecznie. No to teraz tak dla równowagi nieco spokojniej zagramy Beatles Yesterday.

0: Radio Plus. Radom.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
10: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Bransoletkę ze srebra za 1 zł? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Strefa Park w Kozienicach. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
13: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
14: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji.
16: Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Po reklamie.
20: Autopromocja.
21: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
22: Scenografia, dodatkowe elementy aranżacyjne, czyli sekcja dęta i parę niespodzianek. Serdecznie zapraszamy na ten koncert.
23: Nasze zajęcia są bardzo wymagające i stworzenie dużego musicalu to jest ogromna praca, też po prostu fizycznie wyczerpująca.
24: No jest lekki stres, lekka presja, ponieważ no jest to jednak rzeczywiście bardzo kultowa scena. Wielu świetnych, nierozpoznawalnych artystów tam zasłynęło właśnie między innymi w debiutach.
25: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
26: Magda Gliszczyńska
25: i Wojtek Sałek.

0: Radio Plus Redo.
1: Piętnastoletni Kacper ugodzony nożem w Kamiennej Górze walczy o życie i zdrowie w szpitalu. W sobotę wielka defilada z okazji święta Wojska Polskiego w Warszawie. Puma pojawiła się w lasach pod Ciechanowem na Mazowszu. Jest 16. Marcin Bartnik. Kamienna Góra na Dolnym Śląsku żyje sprawą ciężko rannego 15-letniego Kacpra. Nastolatek w piątek został zaatakowany nożem w szyję. Teraz walczy o życie w jednym z wrocławskich szpitali. Mieszkańcy jednoczą się i oddają krew dla chłopca.
2: Żeby oddać krew, krew może uratować komuś życie.
3: Pomóc słusznej sprawie.
4: Płatnie. Trzeba pomagać, po prostu tak trzeba.
5: Mamy nadzieję, że będzie więcej osób.
6: Pomóc słusznej sprawie, tak jest.
7: Bardziej koledzy z Kamiennej Góry.
2: No tak, bo to co się ostatnio dzieje, to jest po prostu straszne.
1: Decyzją sądu 16-letni nożownik z Kamiennej Góry spędzi 3 miesiące w schronisku dla nieletnich.
8: O dalszym losie, czy nieletni będzie sądzony jako dorosły, będzie decydował sąd rodzinny.
9: Wszystkie osoby uczestniczące w zdarzeniu są obywatelami Polski.
1: Dodawała Anna Słowińska z policji w Kamiennej Górze. Służby nie podają informacji o motywach napastnika i okolicznościach ataku. Dwie osoby trafiły do szpitala. Karetka pogotowia zderzyła się z osobówką na jednym z najbardziej ruchliwych skrzyżowań w Poznaniu, ulic Głogowskiej i Hetmańskiej.
10: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, karetka jadąc na sygnale wjechała na czerwonym świetle na wcześniej wspomniane skrzyżowanie, gdzie doszło do jej zderzenia z pojazdem marki Fiat. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby zostały ranne. Są to kierowcy obu pojazdów.
1: Powiedział nam Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Przyczyny wypadku wyjaśniają teraz służby. Ponad 60 samolotów, przeszło 300 jednostek na ziemi i 20 na morzu. W sobotę wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Jej główna część odbędzie się na warszawskiej Wisłostradzie. Trwają ostatnie przygotowania, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
11: W defiladzie weźmie udział prawie 2000 żołnierzy i oczywiście najnowocześniejszy sprzęt polskiej armii.
12: Będą oczywiście F-35, przypomnę, nasz najnowszy nabytek, ale będą też inne samoloty, FA-50, F-16, nasze Jastrzębie.
11: Mówi wiceszef MON Paweł Bejda, a na ziemi zobaczymy m.in. czołgi Abrams, K2, Leopard, armatochaubice Krab czy pojazdy opancerzone Rosomak i Borsuk, ale defilada odbędzie się nie tylko w Warszawie, równocześnie w porcie w Gdyni pokaże się około 20 jednostek polskiej marynarki wojennej.
1: Początek defilady w sobotę o 12.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kolejna puma w Polsce. Drapieżnik był widziany pod Ciechanowem na Mazowszu. Miejscowe władze apelują o niewchodzenie do lasów. Zwierzę w pobliżu miejscowości Osiek Wólka zauważyli myśliwi, powiedziała nam sekretarz gminy Gołymino Środek Anna Augustyniak.
13: To było zwierzę duże, z długim, zaokrąglonym ogonem. No to charakterystyka taka bardzo przypominająca pumę. W tym miejscu docelowym, gdzie była ta puma, są odciski łap. I myśliwy, który był z długoletnim doświadczeniem.
1: Przypomnijmy, wcześniej po poszukiwaniach schwytano pumę w gminie Polanów w Zachodniopomorskiem. Trafiła do ogrodu zoologicznego w Poznaniu.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1.
1: A dziś znowu cieplej. Temperatura poszła do góry, chociaż nie cieszmy się zbyt długo, bo jutro już troszkę spadnie, ale na razie patrzymy na termometr 33 stopnie Celsjusza. W nocy będzie chłodno, bo tylko 13 stopni, mogą pojawić się opady deszczu przelotne. Ciśnienie 1012 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
1: Wojtek Sach, dzień dobry. No to zaczynamy. Popołudnie plus w poniedziałek 10 sierpnia. Jestem z wami do godziny 20. Za chwilę magazyn w rytmie wydarzeń.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: 14 minut po godzinie 16. Za nami próba generalna przed wielką defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. Będzie to największa defilada Wojska Polskiego w historii. Na miejscu prób był nasz reporter Piotr Lędzion. Piotrze, jak to wyglądało?
2: Sobotnia noc i niedzielny poranek, gdy większość Polaków była pogrążona we śnie, w Warszawie upłynął pod znakiem prób przed wielką defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. Mimo wczesnej pory wydarzenie przyciągnęło sporą widownię.
3: Od 1:30. Zająć dobre miejsce, żeby zobaczyć.
4: No, dosłownie od za 15:06, więc jestem i tak zdziwiony, że jest tak dużo osób naokoło.
2: Co przyciąga ludzi tutaj?
4: Piękno Święta Wojska Polskiego. Ta atmosfera, to, że chcemy być wszyscy razem, to, że świętujemy zwycięstwo, to, że świętujemy to, że tak nasze wojsko staje się z dnia na dzień coraz bardziej nowoczesne.
5: My jesteśmy z Łaskarzewa, więc musieliśmy wstać po 4:15, żeby specjalnie przyjechać tutaj na próbę dzisiejszej defilady. Ponieważ nie będziemy mogli być 15 sierpnia, kiedy będzie defilada, mamy jakieś tam inne plany uroczystości rodzinne, więc postanowiłem z dziećmi przyjechać, pokazać im dzisiejszą defiladę.
6: 5:40. Chciałem zobaczyć po prostu, bo ja co roku tutaj przychodzę na defilady i chciałem zobaczyć po prostu, co się zmienia.
2: No to proszę pana, jak pan jest tutaj co roku, to właściwie czy widać tą zmianę z roku na rok?
6: No, na pewno jest trochę coraz więcej sprzętu nowszego i też liczę, że w tym roku też coś zobaczę.
2: Żołnierze ćwiczyli na Wisłostradzie całą noc. Wysiłek przyniósł jednak efekt. Jak przekazał szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła, wojsko jest gotowe, aby zaprezentować się przed Polakami.
7: Za nami pracowita noc, którą zakończyliśmy próbą generalną. Kończymy ją z satysfakcją. Wszystko poszło zgodnie z planami, które zakładaliśmy. Uważam, że jesteśmy przygotowani do defilady. Pragnę podkreślić, że ta defilada w dużej mierze przez nas żołnierzy jest dedykowana wszystkim Polakom, którzy płacą podatki, którzy składają się na wyposażenie, które my, żołnierze, możemy wykorzystywać. Także proszę o tym pamiętać i będziemy zaszczyceni, jeśli zdecydują się państwo towarzyszyć nam w czasie tej defilady.
2: Sobotnia defilada będzie wielką gratką dla miłośników militariów. W jej czasie zobaczymy najnowsze nabytki polskiej armii, takie jak myśliwce F-35. Jak mówi wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda, defilada ma być największym tego typu wydarzeniem w historii Polski.
8: Będzie to największa defilada, jaka dotychczas była w Rzeczypospolitej Polskiej, z największą ilością sprzętu, bo to będzie ponad 300 jednostek sprzętu lądowego, ponad 60 statków powietrznych i ponad 20 różnego rodzaju okrętów. Około 9 tysięcy żołnierzy uczestniczy w przygotowaniu. Natomiast tutaj w tej paradzie na Wisłostradzie będzie uczestniczyło 1800 żołnierzy, w tym 103 panie.
2: Święto Wojska Polskiego to jednak także kolejny dzień służby dla wielu żołnierzy. Gdy jedni będą defilować przed rodakami w Warszawie, inni pozostaną na stanowisku, dbając o ich bezpieczeństwo.
7: 15 sierpień to nie tylko ta część defiladowa, część świąteczna, ale również nasze dyżury. Kolejne 10 tysięcy żołnierzy 15 sierpnia będzie zaangażowane jak co dzień w ochronę polskiego nieba, operacja Wschodnia Zorza, ale również w dalszym ciągu operacja Bezpieczne Podlasie. Pamiętajcie o tym, że Wojsko Polskie pomimo tego świątecznego, wyjątkowego dnia również ten dzień spędzi jak normalny dzień na służbie, dbając o bezpieczeństwo Polski i jej obywateli.
2: Niezależnie od tego, gdzie znajdują się polscy żołnierze, ich rodacy składają najserdeczniejsze życzenia.
4: Dobrej, udanej służby, tego, żeby mieli z tego satysfakcję. Akcje, nie tylko spełnienie obowiązku, ale profity.
5: No wszystkiego co najlepsze i przede wszystkim pokoju, żeby nie musieli być bronić naszej ojczyzny.
9: Zdrowia, dobrych umiejętności, żeby byli gotowi do obrony nas Polaków i żeby nie musieli tego robić.
1: To ja tylko dodam, defilada wojskowa rozpocznie się 15 sierpnia o 12 w Warszawie na Wisłostradzie. W tym samym czasie w Zatoce Gdańskiej ruszy też parada okrętów Marynarki Wojennej.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Przygotowania do morskiego chrztu. ORP Wicher szykuje się do wodowania. Student szuka akademika. W znalezieniu lokum pomoże specjalna aplikacja. Sąsiedzka pomoc. Dziewczynka uratowana dzięki wspólnej akcji sąsiadów.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24,39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Upały w domu na mnie straszne. Zamontowałem markizę okienną Vegas One, która skutecznie blokuje promienie UV i zapewnia doskonałą izolację termiczną. Ty też zamów markizę i poczuj lepszą jakość życia w upały. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199 z kodem

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Wielkie poruszenie na łąkach. Ciekawy jestem, czy wiecie dlaczego? Otóż bociany w tym roku nie czekały na drugą połowę sierpnia. Na polach i łąkach zaobserwowano już tak zwane sejmiki bocianów. To niechybny sygnał kończącego się lata, choć wydaje się, że trwa ono w najlepsze. Szczegóły poznał Radek Mizera, który rozmawiał z naszym gościem właśnie na ten temat.
2: Dzisiaj naszym gościem jest przyrodnik Jacek Słupek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Kalendarzowe lato wciąż trwa. W polskim krajobrazie widać już pierwsze wyraźne zapowiedzi zbliżającej się jesieni. Na łąkach i zaoranych polach w niemal całym kraju pojawiają się liczne grupy bocianów. Tak zwane bocianie sejmiki. To coroczny rytuał. Na czym on polega?
3: Ptaki gromadzą się w stada. Młode jeszcze dołączają. Tutaj uczą się synchronizacji lotów z dorosłymi. Natomiast w interesie obopólnym wszystkich ptaków, które uczestniczą w sejmikach, jest to, żeby wyruszyć w stadzie. Dlatego, że po pierwsze bociany korzystają z kominów termicznych. W tym momencie, jak taka masa jeden wykryje, to od razu cała reszta z tego korzysta. To one są oportunistami jednak i muszą tej energii oszczędzać. Wobec tego korzystają z tego. A druga sprawa to jest bezpieczeństwo. W stadzie zawsze jest bezpieczniej, bo drapieżnik albo coś innego może wybrać sąsiada, a nie mnie. Także opłaca się latać w stadzie.
2: Faktycznie tak zwane sejmiki bocianie to takie kluczowe etapy w życiu szczególnie młodych ptaków bocianów?
3: Ptaki już w tym momencie osiągają zdolność do samodzielnego pobierania pokarmu. No i w tym momencie uruchamia się też fotoperiodyzm, czyli generalnie ptaki reagują na zmniejszającą się długość dnia i na Bartłomieja Apostoła, gdzie bocian dzieci w drogę woła. Tak jak kiedyś usłyszałem to pod przysłuchą, licząc bociany w ramach cenzusu, który się odbywa co 10 lat, europejskiego cenzusu liczenia gniazd bociana, bocianich w Europie. Dzięki temu mniej więcej mamy wzgląd na to, co się dzieje z populacją bocianią.
2: A dokąd odlatują bociany z Polski?
3: Generalnie nasze pociąga lecą tutaj w kierunku Bosforu. Tam jeszcze trochę będą powoli, będą się ociągać, nie będą tak szybko lecieć jak wiosną. No i ruszą tam w kierunku Serengeti i Afryki Wschodniej. Natomiast bociany polskie, które w tej chwili zasiedliły Anglię, z tego co wiem, wykorzystują z Korei skałę gibraltarską, czyli przelatują tutaj, lecą tym szlakiem zachodnim.
2: Jak to polskie bociany doleciały do wysp?
3: One zostały przywiezione z azylu ptasiego w Warszawie. No i właściwie na Wyspach Brytyjskich zresztą trwa ożywiona dyskusja, czy to jest to gatunek prawie inwazyjny, bo to jest gatunek na szczycie łańcucha pokarmowego, czy też był naturalnym gatunkiem, który zasiedlał Wyspy Brytyjskie.
2: A są miejsca w Polsce, gdzie bociany najdłużej zostają? A
3: to zależy od indywidualnych osobników. W tej chwili jest nowa tendencja, tak jak przed laty kolega, który był w Maroku właśnie, to opisywał, że głównie one na wysypiskach przesiadują i korzystają. To są oportuniści, że jeśli coś można załatwić najmniejszym wysiłkiem, to one to będą robić generalnie. Ta filozofia jest mi też bliska, wobec tego trochę je rozumiem.
2: Wielu przyrodników zaobserwowało sejmiki wyjątkowo wcześnie w tym roku, bo już na początku sierpnia zazwyczaj bociany odlatywały w drugiej połowie sierpnia. Czego to wynika, jak pan myśli?
3: Kwestia z tego, mamy zmiany klimatu, troszkę mniej jest pokarmu, to widać. Zresztą u nas te wszystkie wielkie obszary, takie podmokłe, w tym roku są suche. Trzeba będzie się temu przyjrzeć troszkę dokładniej.
2: I o tym dzisiaj przyrodnik Jacek Słupek. Dziękuję serdecznie za to spotkanie.
3: Dziękuję bardzo.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
4: 18.47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
10: Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660-442-126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. 660-442-126.
0: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: I na zakończenie pierwszej godziny naszego magazynu Miasto żyje latem jeszcze ważna rzecz dla tych, którzy może nad morzem.

0: początku wakacji nad Bałtykiem doszło już do tragicznych w skutkach wypadków. Choć zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą mogą wydawać się oczywiste, każdego roku zdarzają się sytuacje, w których są one lekceważone. Dlatego tak ważne jest, aby regularnie o nich przypominać.
1: Młodszy aspirant Radosław Jaśkiewicz, Komenda Miejska Policji w Sopocie. Z perspektywy policjantów nasz najważniejszy apel jest prosty. Nad wodą nie przeceniajmy swoich możliwości i nie lekceważmy zagrożeń. Jednym z najpoważniejszych, niestety wciąż powtarzających się błędów jest łączenie alkoholu z kąpielą. Zasada powinna być jednoznaczna. Jeśli piliśmy alkohol, nie wchodźmy do wody. Pamiętajmy także, że dmuchany materac czy zabawka nie są sprzętem ratunkowym. Wiatr może w bardzo krótkim czasie znieść nas daleko od brzegu.
0: Policjanci prowadzą też ogólnopolską akcję Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie, w ramach której przypominają o najważniejszych zasadach wypoczynku i korzystania z uroków lata. Wraz z m.in. ratownikami organizują spotkania z mieszkańcami i turystami, podczas których rozmawiają o unikaniu zagrożeń.
1: Profilaktyka jest tutaj równie ważna jak reagowanie na konkretne zagrożenia. Chcemy przede wszystkim zapobiegać sytuacjom, w których czyjeś zdrowie lub życie może znaleźć się w niebezpieczeństwie. Nawet najlepsze zabezpieczenie nie zastąpi zdrowego rozsądku. Bezpieczny wypoczynek nad wodą zaczyna się od nas samych, od odpowiedzialnych decyzji, przestrzegania podstawowych zasad i zwracania uwagi nie tylko na siebie, ale również na osoby, z którymi wypoczywamy. Szczególnej uwagi wymagają dzieci. Na zatłoczonej plaży wystarczy dosłownie chwila, żeby dziecko zniknęło nam z oczu.
0: Policjanci z Gdańska prowadzą specjalne działania o nazwie Niezgubek. Zachęcają rodziców i opiekunów do korzystania ze specjalnych opasek, które mają ułatwić kontakt z opiekunem i skrócić czas poszukiwania zagubionego dziecka.
2: Młodszy aspirant Edyta Kreszta, Komenda Miejska Policji w Gdańsku. Rodzicom przede wszystkim przypominamy, żeby zawsze mieć dzieci w zasięgu wzroku, szczególnie nad wodą. Policjanci rozdają również bezpłatne opaski niezgubki. Rodzic wpisuje na nich swój numer telefonu, dzięki czemu w przypadku zagubienia dziecka można szybko skontaktować się z opiekunem. Takie opaski są rozdawane m.in. podczas wydarzeń, w których uczestniczą policjanci.
0: O zasadach bezpiecznego wypoczynku służby przypominają regularnie. Pytanie, czy te komunikaty docierają do osób wypoczywających nad wodą.
3: Się nie kąpiemy w wodzie, bo jest za zimna, a bezpieczeństwo, no, obserwujemy, co się dzieje, i jeśli chodzi o bezpieczeństwo takie własne chyba, bo to jest chyba dla nas najważniejsze, tak? Patrzymy, jak się nie zachowują, jak się nie źle zachowują, albo się coś dzieje, to staramy się zwrócić uwagę i to jest taki nasz priorytet, tak?
0: A na plaży jakimi zasadami bezpieczeństwa się kierować?
4: Zawsze być przy rodzicach, szczególnie dzieci, nie?
5: Zdrowy rozsądek i myślę, że wystarczy. Trzeba się, że tak powiem, słuchać ratowników, tak? Wiadomo, czerwona flaga, niektórzy i tak wchodzą, tak?
3: No przede wszystkim przestrzegać wszystkich przepisów, jakie są, i być rozsądnym. To jest chyba najważniejsze, tak? Przede wszystkim rozsądek i jeszcze raz rozsądek.
4: Trzeba mieć oczy dookoła głowy. Nie tylko z przodu, ale i z tyłu. No niestety.
0: O tym, że zagrożenia nad wodą nie można lekceważyć, przypominają statystyki. Podczas ubiegłorocznych wakacji w całej Polsce utonęły 122 osoby, w tym 7 dzieci. Do 45 tragicznych zdarzeń doszło podczas kąpieli. Wielu takich przypadków można uniknąć, przestrzegając zasad bezpieczeństwa. Anna Klonowska, Radio Plus.
6: Wakacje z Radiem Plus Radom.
7: To wszystko w pierwszej części naszego magazynu Miasto Żyje Latem. Za chwilę, za 5 minut wiadomości, a później zaproszę Was na drugą część i drugą odsłonę. I powiem, co w tej drugiej części zaraz po godzinie 17. Do 17:05 tylko pozostało.

0: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
1: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
0: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%, kup 3 z Kaufland Kart Extra, 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet, kup 1 z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wow, co tak ładnie pachnie? A to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
7: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Dla tych, co już na urlopie i dla tych, co jeszcze w pracy.
10: Dla tych, co słuchają ulubionych przebojów z nutą nostalgii.
11: I dla tych, co chcą wiedzieć, czym żyje miasto latem.
12: Radio Plus Radom. Jesteśmy z tobą na dobrych falach.
10: Zapraszamy od poniedziałku do piątku zawsze po godzinie 16.
9: Magda Gliszczyńska,
13: Marcin Prejs,
11: Radosław Mizera
10: i Wojtek Sałek.
8: Autopromocja.
14: Śledztwo dotyczy spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Wrócimy do tragicznego zderzenia 16-latka na skuterze wodnym. Komisja Europejska dała zielone światło do wypłaty kolejnych 8 miliardów euro z KPO. Już w środę częściowe zaćmienie słońca. Jest 17. Marcin Bartnik. Jutro odbędzie się sekcja zwłok. Wracamy do tragedii na Jeziorze Jagodne koło Giżycka na Mazurach. Zginął tam 16-latek, który płynąc na skuterze wodnym zderzył się z motorówką. Stan techniczny obu jednostek zbada biegły. Śledztwo dotyczy spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, informuje Daniel Brodowski z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.
15: Prokurator dokonał oględzin ciała. Zaplanowana jest sekcja zwłok pokrzywdzonego. Zabezpieczono pojazd, na którym poruszał się pokrzywdzony, oraz łódź motorową. Zostało przekazane biegłemu. Przesłuchano również część świadków zdarzenia. Pozostałe czynności z udziałem świadków będą kontynuowane.
14: Policja podaje, że motorówką płynęło małżeństwo z Białegostoku. 47-letni mężczyzna posiadał patent sternika motorowodnego. Był trzeźwy, podobnie jak jego 50-letnia pasażerka. Komisja Europejska dała zielone światło dla wypłacenia Polsce prawie 8 miliardów euro w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Warunkiem wypłacenia tych środków było m.in. udostępnienie nauczycielom bonów na laptopy. W ramach piątego wniosku o płatność zakupiono także 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Pieniądze na konto zamiast bonów rabatowych. Od przyszłego roku w Polsce pojawią się nowe kaucjomaty. Początkowo na Mazowszu ma pojawić się 500 urządzeń do zwracania opakowań. Docelowo będzie ich aż 4000 w całej Polsce. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
16: Blisko 87% wszystkich opakowań kaucyjnych trafia z powrotem do sklepów i automatów. Polaków do dalszego recyklingu mają zachęcić pieniądze, które będą mogły wpływać bezpośrednio na konto. Spytaliśmy klientów sklepów, czy oddają swoje opakowania.
17: Rzadko korzystam z tego, bo mi się nie chce o tym więc wyrzucić, jak kupię coś po drodze.
18: Zwracam i nie mam z tym najmniejszego problemu. Nie jest to dla mnie żaden wstyd.
19: Bardzo istotne jest zrozumienie faktu, że system kaucyjny ma Polsce pomóc zrealizować cele środowiskowe określone w unijnych dyrektywach, w tym PPWR. I jeśli nie osiągniemy tych celów jako kraj, będziemy płacić po prostu gigantyczne kary.
16: Mówi Joanna Górecka z Polskiego Systemu Kaucyjnego. Są też przeciwnicy tego rozwiązania. Posłowie Konfederacji złożyli projekt ustawy zakładający likwidację systemu kaucyjnego.
14: Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska przez pół roku funkcjonowania obecnego systemu kaucyjnego zwrócono w Polsce ponad 2 miliardy opakowań.
12: Wiadomości Radia Plus.
14: Już w środę zobaczymy częściowe zaćmienie słońca. Księżyc zasłoni tarczę naszej gwiazdy w zależności od miejsca w Polsce. Od ponad 60% na południowym wschodzie do przeszło 80% na zachodzie kraju. Do obserwacji najlepiej wybrać miejsce, gdzie horyzont jest czysty. Trzeba pamiętać o bezpieczeństwie, radzi Artur Pilarczyk z gorzowskiej grupy miłośników astronomii Gamma.
8: Najlepszym zabezpieczeniem są filtry słoneczne. Jest bardzo fajna, niedruga folia ND5. Szkło spawalnicze dosyć mocno filtruje część tego promieniowania i takiego szkła z kasku czy z hełmu spawalniczego można użyć. Wszystko z umiarem.
14: Zjawisko rozpocznie się w środę po 19:00, kulminacja godzinę później.

Kratom. Po słońce, o którym to mowa była w wiadomościach, świeci nam pięknie i będzie nam świecić jeszcze do końca dnia. Ciepło 31 stopni, jutro troszkę chłodniej 23-24, ale znowu pod koniec tygodnia, weekend będzie bardzo ciepło.

Wszystko się może zdarzyć, no pewnie, w piosence i nie tylko. Wojtek Sałek, dzień dobry, witam. Poniedziałkowe popołudnie plus, druga godzina. Za chwilę magazyn. Miasto żyje latem.

naprawdę wyruszyli oficjalnie 6 sierpnia. Dzisiaj w kalendarzu mamy 10 dzień sierpnia i wszystkie kolumny już są na trasie. Mowa oczywiście o radomskiej pielgrzymce na Jasną Górę. Ta ostatnia kolumna to kolumna opoczyńska. Ona wczoraj dołączyła do pielgrzymów, no i teraz wszyscy razem wędrują. Marcin Prejs wybrał się również z mikrofonem w ręku do tych pielgrzymów opoczyńskich. Za chwilę o tym opowiemy. Natomiast Piotrek Lędzion porozmawia o nie pielgrzymce, ale o Polesiu. To taka kraina geograficzna i historyczna, która głównie leży dzisiaj na terenie obecnej Białorusi. Kiedyś jednak stanowiła jeden z najbardziej egzotycznych regionów Rzeczpospolitej. Była na tyle ciekawa, że pewna autorka napisała powieść właśnie na ten temat. Piotr o tym porozmawia. Na zakończenie tradycyjnie będzie czas również na aktualności Radia Watykańskiego.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: A niektórzy od kilku dni żyją pielgrzymowaniem. W drodze na Jasną Górę są już wszystkie kolumny radomskiej pielgrzymki. Jako ostatni na podniczy szlak wyruszyli wczoraj, 9 sierpnia, opocznianie, a razem z nimi wyruszył Marcin Prejs. Znaczy był na wyjściu tej pielgrzymki i przygotował tę relację.
2: Ile jest w nas intencji? Tych, których niesiemy i znamy. I wołamy, Panie Boże, przemień, umocnij. Ile jest tych tajemnic i darów, które płyną i będą płynęły z bogactwa waszego życia, waszego poświęcenia, waszej wiary dla tych, których może będziemy też mijać po drodze. I może ich zauważymy, a może po prostu będziemy dla nich takim tchnieniem Boga przechodzącym i zaznaczającym jestem w twoim życiu.
3: Mówił biskup radomski Marek Solarczyk, który spotkał się z opoczyńskimi pątnikami na mszy odprawionej w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Opocznie. Opoczyńską kolumnę pielgrzymki tworzy 5 grup. W tym roku idzie w nich blisko 1500 pątników.
4: Jestem Grażyna, gronotowa piątka. Mam taką intencję, muszę spróbować coś naprawić w swoim życiu. Człowiek jest inny i na duszy i w ogóle w życiu. Zmienia troszeczkę się.
5: Agata? Piątka granatowa. Żywica. Jest potrzeba. Zawsze chciałam iść. Na urodziny 50. chciałam sobie zrobić taki prezent. No i idę. Zobaczymy, czy dojdę. O zdrowie dla wnuka, który się ma urodzić. No i w tej intencji idziemy.
6: Agnieszka, grupa druga, parafia świętego Bartłomieja. Dla mnie to jest odpoczynek w drodze. Mogę się wtedy zatrzymać, bo czas tak pędzi, a na pielgrzymce naprawdę to jest czas, który mam dla siebie i dla Matki Bożej.
7: Monika, grupa numer 1. Corocznie z jakąś intencją. Przede wszystkim to o zdrowie. O zdrowie i zgodę i to chyba najważniejsze. Tutaj o zdrowie to wędrujemy już kilka lat. Tu głównie syn, bo on tu jest po kilku operacjach. Ładujemy baterię. Ładujemy, wracamy za rogi od nowa, ładujemy się na kolejne.
8: Filip pielgrzymuje z grupą piątką drzewicką. Dla mnie no to jest też taki czas przybliżania się do Boga. Cały rok czekamy tak naprawdę, żeby pójść na tę pielgrzymkę, żeby się zbliżyć.
9: To jestem Maja. Uwielbiam pielgrzymowanie, bo to jest czas takiego uspokojenia duszy, przybliżenia ją do Boga, blisko siebie, blisko Boga i to potrafi tak właśnie umocnić wierzę i mi to bardzo dużo daje. Nie mogę się doczekać, przez cały rok całą rodziną się zastanawiamy, kiedy w końcu ta pielgrzymka.
3: Po raz pierwszy opoczyńskich pątników prowadzi na Jasną Górę ksiądz Damian Janiszewski.
10: Wiele osób niesie ze sobą swoje intencje, swoje sprawy, także i tych, którzy nie mogli wyruszyć. Stworzyliśmy możliwość, by też i w jakiś sposób z nami się łączyli duchowo. Oczywiście zapraszamy ich na modlitwę apelową, wieczorne do grup, a ci, którzy chcieli, mogli też napisać swoje intencje, które będziemy przedstawiali w modlitwie różańcowej każdego dnia i które zawieziemy razem z intencjami pielgrzymów do Matki Bożej.
3: Do Matki Bożej opoczyńscy pątnicy z całą pielgrzymką radomską dotrą 13 sierpnia. Dzisiaj opocznianie na nocleg zatrzymają się w Nosalewicach.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Polesie to kraina geograficzna, historyczna także, która leży głównie na terytorium obecnej Białorusi. Niegdyś jednak stanowiła jeden z najbardziej egzotycznych regionów Rzeczpospolitej. I o tym niezwykłym miejscu z autorką pewnej powieści na ten temat, właśnie fabuła toczy się na Polesiu, rozmawia Piotr Lęcion.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś moimi Państwa gościem jest Maria Paszyńska, autorka, warszawianistka, orientalistka, z którą porozmawiamy dzisiaj o kilku bardzo ważnych, bardzo ciekawych tematach, ale zacznę od pytania, jak smakuje Polesie?
3: Oj, Polesie smakuje świeżością, Polesie smakuje lasem, Polesie smakuje rybami pieczonymi nad ogniskiem, albo takimi wędzonymi w dymie wśród letnich nocy, kryształkami soli z jakichś źródeł solankowych, od salanych.
2: Pytam dlatego, że prowadzisz też kanał Smaki Historii, a najnowsza książka, która właśnie trafiła do księgarń, to książka Tam, gdzie rzeki wstrzymują swój bieg. Tytuł zdradzający trochę losy Polesia, planowane losy, losy, które się na szczęście nie spełniły do końca, bo to Polesie było bardzo dziwnym dla nas z naszej mentalności Polski dzisiejszej, w której 90-kilka% to Polacy. W tamtych czasach, w II Rzeczypospolitej, to było około 70%. Kto mieszkał na tym Polesiu?
3: Znaczy, zacznijmy od tego, że Polesie to było przedziwne miejsce, chociażby dlatego, że to było największe województwo II Rzeczypospolitej, a miało najmniej dróg. W ogóle są takie śmieszne, znaczy z naszego punktu widzenia śmieszne, bo myślę, że ci, którzy tam jeździli, odczytywali to jako dramat i potwarz. Mianowicie relacje urzędników państwowych, którzy jechali tam na przykład dokonać jakiegoś spisu powszechnego, żeby na przykład ustalić, kto faktycznie mieszka na tym Polesiu. I owszem, kogoś tam się, szczególnie w jakichś miastach czy większych wsiach udało złapać. Natomiast im głębiej zapuszczali się w Polesie, im dalej od dróg, im dalej od stacji kolejowych, tym częściej spotykali się z sytuacją, że wszyscy okoliczni mieszkańcy na przykład nagle znikali w lasach. Więc tak naprawdę na Polesiu oczywiście mieszkali Polacy, mieszkali Białorusini, mieszkali Żydzi, ale była też taka specyficzna kategoria ludzi, którzy byli ludźmi stamtąd. Oni deklarowali się po prostu jako Poleszucy i nie przypisywali sobie żadnej narodowości.
2: No właśnie, to poczucie tożsamości. Trafia na to Polesie twój bohater, Polak, i on spotyka się z ludźmi, którzy żyją w całkowicie innym świecie. Można powiedzieć, że on z XX wieku przenosi się nagle w jakieś pogranicze pomiędzy średniowieczem, tym wiekiem XX, a całkowicie jakimiś egzotycznymi obszarami, które się nie mieszczą w takim umyśle kogoś ukształtowanego na tą dwudziestowieczną modłę.
3: No tak, on jest takim typowym przedstawicielem też takiej trochę naszej rzeczywistości, czyli człowiekiem żyjącym w swojej bańce. Człowiekiem świetnie wykształconym, mieszkającym w stolicy, który ma ugruntowane przekonania i jest absolutnie pewien, że jego wizja z rzeczywistości jest jedyną słuszną i że właśnie ten XX wiek wszędzie wygląda dokładnie tak, jak on myśli.
2: I to Polesie było taką ziemią, która właśnie w tej mentalności dwudziestowiecznej miała ogromny potencjał, ale najpierw trzeba ją było przekształcić, zniszczyć. Trzeba było sprawić, że te rzeki wstrzymają bieg.
3: Znaczy oni w ogóle nie myśleli o tym w kategorii zniszczeń. Raczej to jest jak taki sen o szklanych domach, to tutaj był taki sen o drugiej Holandii. Ta wizja, że Polesie to będzie taka kraina mlekiem i miodem płynąca, która taki kolejny spichlerz Rzeczypospolitej, bo podejrzewano, że pod tymi wszystkimi bagnami, torfowiskami musi się niemalże kryć czarnoziem, na którym po prostu wszystko będzie rosło. My na to patrzymy, wiadomo, z naszej perspektywy, gdzie wiemy, jak ogromną szkodę ekologiczną zrobiło osuszanie bagien i torfowisk, uwalnianie dwutlenku węgla. To jest proces, który nie jest odwracalny. Więc tak, stoimy tutaj w tej perspektywie u progu kolejnej cegiełki, która została dołożona już po II wojnie światowej do katastrofy ekologicznej, ale właśnie ta debata na temat uczynienia Polesia tą drugą Holandią była bardzo, bardzo rozhulana w czasie II Rzeczypospolitej.
2: Ty jesteś także orientalistką, jak wspomniałem na początku. Orient jako samo pojęcie, no teraz troszeczkę od niego uciekamy, ale dlaczego do tego nawiązuję? Czy dla takiego warszawiaka z dwudziestolecia międzywojennego to Polesie nie było troszeczkę czymś takim jak właśnie ten mityczny Orient dla mieszkańców Anglii wiek wcześniej?
3: Zdecydowanie tak. Zresztą w postawie Ignacego, który tam rusza z taką myślą, że właśnie poniesie dzikim kaganek oświaty, widać ten taki właśnie rys romantyków, którzy po prostu chcieli penetrować te niezbadane dzikie obszary. My mamy zawsze takie przekonanie, że tam, gdzie nas nie ma, na pewno jest jakiś brak, tak? I my możemy ten brak sobą, swoją obecnością, swoją kompetencją i swoją wiedzą wypełnić, zamiast właśnie jechać gdzieś z nastawieniem, że to my możemy faktycznie zostać wypełnieni, tak? I pojechać z takim zaciekawieniem. Tu jest taki odwieczny problem człowieka.
2: I właśnie o tym głodzie odkrywania, głodzie wiedzy w pozytywnym i troszeczkę chyba ciemniejszym aspekcie porozmawiamy po krótkiej przerwie muzycznej.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: I witam Państwa bardzo serdecznie. Po krótkiej przerwie muzycznej wracamy do rozmowy o Polesiu, o ciekawości, o zjawiskach pozytywnych, negatywnych. No właśnie, research przed taką książką, która jest osadzona w historii, trochę chyba trwa.
2: Tak, aczkolwiek to jest absolutnie najprzyjemniejszy dla mnie moment. No, ja się śmieję, że jestem niedorobionym naukowcem. Uwielbiam prowadzić badania historyczne, uwielbiam się w tym wszystkim dłubać, uwielbiam się tak zanurzyć i po prostu kompulsywnie się nakarmić całą wiedzą i potem zobaczyć, co mi z tego zostało. I to, co mi zostało, takie kęski, które cały czas gdzieś mi tak świecą, jak takie świetliczki w tym wielkim, ciemnym morzu wiedzy, to zazwyczaj staram się jakoś wpleść w fabułę, bo mam wrażenie, że skoro dla mnie są takie wartościowe, to może dla kogoś też będą.
1: Bardzo cieszę się, że taką odpowiedź usłyszałem, bo to było pytanie trochę prowokacyjne.
2: Jej.
1: Bo żyjemy w czasach, w których nawet papież zajmuje się już komentarzem do sztucznej inteligencji i wielu autorów, również tych, którzy chcą osadzać w realiach historycznych, mówi teraz wprost: ChatGPT, super sprawa, tak mi ułatwia research. Czy to właśnie nie po raz, nie pozbawia trochę tej przyjemności z odkrywania, a dwa, czy nie niesie niebezpieczeństwa, że to odkrywanie będzie tymi halucynacjami, które tworzy sztuczna inteligencja?
2: Czy to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że po pierwsze musielibyśmy tutaj zacząć od tego, od pojęcia literatura historyczna, które w Polsce ma bardzo duży problem, bo w literaturę historyczną do jednego worka wkładana jest, nie wiem, Elżbieta Herezińska, która przekopała Żuławy Wiślane łyżeczką do herbaty przy swoich po prostu powieściach piastowskich. Jest wkładana powieść pod tytułem Ona kocha jego, przeleciał samolot Luftwaffe i mamy powieść historyczną, tak? To jest straszny problem definicyjny. Natomiast umówmy się, że mówimy o dobrze udokumentowanej powieści historycznej, w którą ktoś włożył mnóstwo pracy. Ja mam taki problem, że jestem trochę kosmitą. Ja sobie zdaję z tego doskonale sprawę. Ja smartfona mam ze 3 lata może. Mój komputer w pracowni, ten, na którym przepisuję, specjalnie nie ma internetu, żeby mnie absolutnie nic nie kusiło. Próbowałam parę razy, na przykład pisząc o Jagiellonach, tak z ciekawości wpisać sobie jakieś zapytania dotyczące wojny 13-letniej. On robi po prostu błędy. Ja i tak z moją neurozą, bo ja staram się zawsze na dzisiejszy stan wiedzy, oczywiście, bo tu jest jakby prawo błędu, bo stan wiedzy się zmienia, ale na dzisiejszy stan wiedzy staram się zawsze przeczytać wszystko, co jest w moim zasięgu, wszystko, co jest do zdobycia i ustalić naprawdę jakby stan faktyczny dotyczący wątku, o którym piszę. Więc ja i tak, nawet jakby mi sztuczna inteligencja wygenerowała odpowiedź na moje pytanie, ja i tak musiałabym je sprawdzić. Więc żeby je sprawdzić, musiałabym coś przekopać. I teraz zamiast przekopywać te rzeczy z taką ekscytacją, czego się dowiem, miałabym już gotową odpowiedź i przekopywała wstecznie.
1: A powiedz mi, jak idziesz do sklepu, ja ostatnio byłem w jednej z popularnych sieci, taka sieć z owadem, i tam na stoisku książkowym widziałem właśnie twoją najnowszą powieść i na tym samym stoisku często widuję te powieści, których tytułów nie będę przywoływał, o których mówiłaś na początku swojej wypowiedzi, czyli spotkała kogoś, ktoś gdzieś wyszedł, trafili do obozu i w tym obozie się świetnie razem bawili. Czy nie boli cię jako osoby, która właśnie kopie, która grzebie, która stara się wyciągnąć wszystko, że też trafia cała masa i przez czat prawdopodobnie będzie trafiać ich jeszcze więcej, książki, które historię wprost krzywdzą i budują całkowicie fałszywy obraz?
2: Boli mnie brak odpowiedzialności twórców i boli mnie brak odpowiedzialności wydawców. W momencie, w którym takie instytucje jak, nie wiem, Rada Oświęcimska wypowiada się na jakiś temat, to naprawdę to powinien być pretekst do jakiejś refleksji i jakiegoś uderzenia się w piersi, że no, nie mamy po prostu prawa głosić bzdur, albo właśnie tak romantyzować rzeczy, które nie są do romantyzowania absolutnie. Natomiast miałam któregoś razu takie spotkanie w jednym z liceów i podeszła do mnie po spotkaniu, już, bo to było na takiej dużej sali gimnastycznej, pani od WF-u już rozkładała siatkę, podeszła do mnie i mówi: wie pani, bo ja nie znoszę historii, a już w ogóle książek też nie czytam, a już powieści historyczne to już w ogóle jawiło mi się jako najgorsza trauma, a moja drużyna siatkówki, dziewczyny z mojej drużyny siatkówki powiedziały, że panią się da czytać, to chyba nawet ja spróbuję. Czyli do nauczycielki poszedł taki komunikat od uczennic. Więc to jest po prostu coś absolutnie wspaniałego. I jaka jest też postawa tej pani, że zamiast powiedzieć, że no tam, co tam te dzieciaki wiedzą, to ona po prostu z takim jakby podeszła do tego, że kurczę, z takim zaciekawieniem, że może ona się przełamie, żeby spróbować. A nuż odkryje jakiś nowy wszechświat. I to mi się wydaje wspaniałe.
1: I z tą słodko-gorzką refleksją pozwolę sobie Państwa zostawić. Ja dziękuję serdecznie za rozmowę. Pozdrawiam. Piotr Lędzion, Radio Plus.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.
3: A za kilka minut na zakończenie naszego magazynu będą aktualności Radia Watykańskiego.

0: Reklama. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
2: Przygotowania do morskiego chrztu. ORP Wicher szykuje się do wodowania. Student szuka akademika. W znalezieniu lokum pomoże specjalna aplikacja. Sąsiedzka pomoc. Dziewczynka uratowana dzięki wspólnej akcji sąsiadów.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82% 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Po reklamie.

0: Ojciec Święty mianował księdza Piotra Pytlowanego biskupem Karagandy w Kazachstanie. Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży nabierają tempa w Seulu i w Polsce. Pieszo z Maastricht do grobu świętego Piotra. Holenderska pątniczka przebyła samotnie 2800 kilometrów. Dorota Abdelmulawiec, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty mianował księdza Piotra Pytlowanego, dotychczasowego proboszcza parafii katedralnej w stolicy Kazachstanu Astanie, biskupem kazachstańskiej diecezji Karaganda.
1: Biskup nominat ma 57 lat i pochodzi z Brzozowa w archidiecezji przemyskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1994 roku, a rok później rozpoczął posługę duszpasterską w Kazachstanie. W latach 2001-2007 i ponownie od roku 2025 był proboszczem stołecznej katedry pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy. Kierował też międzydiecezjalnym wyższym seminarium w Karagandzie. Od 2018 roku pełnił funkcję rzecznika prasowego Konferencji Biskupów Azji Środkowej.
0: Także dziś, jak informuje biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, Leon XIV przyjął na prywatnej audiencji ambasadora Polski przy Stolicy Apostolskiej Adama Kwiatkowskiego. Katoliccy zakonnicy wyszli na ulicę Seulu, by opowiedzieć mieszkańcom o swojej wierze, powołaniu i działalności. Dwudniowe targi były sprawdzianem przed przyszłorocznymi Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą się w stolicy Korei Południowej.
2: Przy pałacu Doksugung stanęły stoiska blisko 50 zakonów, zgromadzeń i instytutów życia konsekrowanego. Odwiedzający poznawali historię katolicyzmu w Korei, rozmawiali z siostrami i zakonnikami w kawiarni powołaniowej, a także uczestniczyli w warsztatach, koncertach i grach. Przygotowano również miejsca modlitwy i spowiedzi. Targi przyciągały przypadkowych przechodniów, także tych, którzy niewiele wiedzą o kościele. Wydarzenie było zarazem sprawdzianem organizacyjnym w warunkach blisko 40-stopniowego upału i wysokiej wilgotności. Karol Darmoros, Vatican News.
0: W sierpniu atmosferę Światowych Dni Młodzieży można też poczuć na Jasnej Górze, gdzie Krajowe Biuro Organizacyjne SDM towarzyszy pielgrzymom i zaprasza do wsparcia młodych Polaków, którzy wybierają się do Seulu.
3: Szczęść Boże, ksiądz Tomasz Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży. Pozdrawiam serdecznie z Jasnej Góry, gdzie aktualnie jesteśmy na naszym stoisku promującym Światowe Dni Młodzieży, teraz do Seulu, ale też informujemy o kolejnych edycjach. Zapraszamy młodzież, dzieci, rodziny, które tutaj do nas przybywają, pielgrzymów.
4: Szczęść Boże, tutaj Małgosia. Razem z grupą wolontariuszy możemy porozmawiać z innymi pielgrzymami i zabrać ich intencje i modlitwy w przyszłym roku z nami do Korei. My tutaj rozprowadzamy kalendarze i różne inne gadżety związane ze Światowymi Dniami Młodzieży, więc bardzo cieszymy się, że możemy tutaj być na Jasnej Górze.
0: 2800 kilometrów i blisko 4 miesiące pieszej samotnej wędrówki. Tak wyglądała pielgrzymka Holenderki Christel Grimberg z Maastricht do grobu świętego Piotra.
1: Holenderska pątniczka jest psychiatrą. Wyruszyła do Rzymu w hołdzie pamięci zmarłej przyjaciółki, ale też zmotywowana wiarą, którą odkryła i przyjęła zaledwie 8 lat temu. Jak podkreśla, podczas samotnej wędrówki wielokrotnie doświadczała Bożej opieki, ale też mocy spotkań z przypadkowymi ludźmi, których życzliwość i wspólna modlitwa przemieniały jej serce. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Jak przystało na wakacje, pocztówka z wakacji w Radio Plus Radom, czyli Papa Dance i Wielki Przebój. Na zegarze już 2,5 minuty pozostały do godziny 18. Za chwilę zapraszam na najświeższe wiadomości.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A ci sowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Radio Plus Radom.
1: Silne trzęsienie ziemi w Kolumbii, są pierwsze informacje o ofiarach i stratach. Prawie cała Polska w pogodowych alertach od zachodu, nadciągają burze. Bociany w tym roku nie czekają na drugą połowę sierpnia. Jest 18. Marcin Bartnik. Zawalone budynki, ludzie pod gruzami i co najmniej 20 ofiar śmiertelnych. Silne trzęsienie ziemi w Kolumbii miało magnitudę 7,4. Epicentrum wstrząsu znajdowało się w zachodniej części kraju, około 280 km od stolicy Bogoty. Uszkodzonych zostało wiele budynków, w tym mieszkalnych. Dramatyczne nagrania obiegają internet. To moment zawalenia się budynku w mieście Pereira. Poważne zniszczenia odnotowano w miastach zachodniej Kolumbii. W Manizales zawaliła się jedna z kopuł bazyliki i kilka domów w historycznym centrum. Uszkodzonych zostało co najmniej 10 lotnisk. Według tamtejszych mediów wstrząsy były odczuwalne również w Ekwadorze i Wenezueli, którą w czerwcu nawiedziło podwójne trzęsienie. Zginęło w nim co najmniej 6 tysięcy osób. Najpierw upały, potem burze. Prawie cała Polska w pogodowych alertach IMGW. Ostrzega też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W 5 województwach są możliwe przerwy w dostawie prądu. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski, gdzie w najbliższych godzinach będzie najgorzej.
2: Na Warmii i Mazurach, Suwalszczyźnie i północnym Mazowszu. Tam obowiązują alerty drugiego stopnia i tam będzie silnie wiało, miejscami nawet do 100 km na godzinę. Do tego spadnie do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Burzowo także w pozostałych regionach centralnej, północnej i północno-wschodniej Polski. Wszędzie tam możliwe są przerwy w dostawach prądu. RCB apeluje też o zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie otwartych przestrzeni.
1: Ostrzegał również Michał Skolimowski. Rząd zwleka z decyzją w sprawie pakietu CPN. Na razie nie ma amerykańsko-irańskiego porozumienia, a cieśnina Ormus pozostaje właściwie zamknięta. Konsekwencje tego widzimy na stacjach benzynowych. W studiu nasz reporter Michał Rawa. Czy w takim razie w tym tygodniu będą obniżki?
3: Tak, jeśli to zawieszenie sytuacji na Bliskim Wschodzie się utrzyma. Analitycy prognozują powolne spadki, średnio około 20 groszy na litrze benzyny i 10 groszy, jeśli chodzi o diesla. Rynek czeka na decyzję rządu w sprawie pakietu CPN. Te zapewne zapadną dopiero pod koniec tygodnia.
4: Myślę, że 50% są szanse na to, że CPN wróci. No jakby wrócił, no to drastycznie nam obniży prawie o złotówkę te ceny.
3: Mówi nam Rafał Zywert z biura Reflex. Wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jeśli będzie trwały pokój, to ceny gwałtownie spadną. Jeśli eskalacja, to rząd zapewne będzie zmuszony, by do pakietu CPN powrócić. Analitycy podkreślają, trzeba czekać.
1: Przypomnijmy, jeszcze w lipcu premier zapowiadał możliwy powrót pakietu CPN na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Uzależniał to jednak od sytuacji na rynku paliw. Lekarze generowani przez sztuczną inteligencję w mediach społecznościowych są zagrożeniem dla naszego zdrowia. To fałszywe profile, ale szybki rozwój AI sprawia, że tego typu materiały stają się coraz trudniejsze do odróżnienia, przyznaje Karol Bojke z CERT Polska.
5: Nie tylko dotyczy to osób starszych. Widzimy, że tak naprawdę każdy może dać się nabrać, szczególnie, że narzędzia, również wykorzystujące sztuczną inteligencję, są tak naprawdę z miesiąca na miesiąc coraz lepsze, coraz dokładniejsze. Coraz ciężej jest rozpoznać różnego rodzaju wygenerowane materiały.
1: Nagrania mogą wprowadzać w błąd i zniechęcać do prawdziwych badań. Proponują także rozwiązania, które nie tylko są nieskuteczne, ale mogą być również dużym zagrożeniem dla naszego zdrowia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Bociany w tym roku nie czekają na drugą połowę sierpnia. Na polach i łąkach zaobserwowano już sejmiki. To niechybny sygnał kończącego się lata, informuje przyrodnik Jacek Słupek.
6: Ptaki gromadzą się w stada. Młode jeszcze dołączają. Tutaj uczą się synchronizacji lotów z dorosłymi. Natomiast w interesie obopólnym wszystkich ptaków, które uczestniczą w sejmikach, jest to, żeby wyruszyć w stadzie. Dlatego, że bociany korzystają z kominów termicznych. W tym momencie, jak taka masa jeden wykryje, to od razu cała reszta z tego korzysta.
1: Dystans do Afryki polskie bociany pokonują w 26 dni. Większość wybiera trasę wschodnią prowadzącą przez Turcję i cieśninę Bosfor.

Patrzymy to, co będzie się działo. Dzisiaj wiadomo, 33-34 stopnie gdzieniegdzie w Radomiu i regionie radomskim. Natomiast jutro 23, później 24 i temperatura od piątku zacznie znowu rosnąć, żeby urosnąć do 33 stopni w niedzielę.

0: Kolejna godzina poniedziałkowego popołudnia plus 5 minut po godzinie 18. No to zaczynamy. Robert Miles na dobry początek, Krzysztof Krawczyk już czeka, Harry Nilsson także. Tak to wygląda, jeśli chodzi o letnie przeboje z nutą nostalgii.
1: Popołudnie plus. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

No to patrzymy, jaką mądrość ludową na dziś przygotowano. Gdy Wawrzyniec i Bartłomiej pogodę dopisują, piękną jesień obiecują. Pogoda piękna na Wawrzyńca, to naprawdę nie ma się co martwić o jesień, z tego wynika. Wakacje cały czas trwają, jeszcze 22 dni, jeśli chodzi o lato, 43 dni tego lata. Wspomniałem już o tych dwóch panach, no właśnie, jeden z nich świętuje dzisiaj Wawrzyniec, a także Bartłomiej, Bogdan i Borys, czyli dzisiaj taki męski skład, jeśli chodzi o imieniny. Wszystkiego dobrego, drodzy solenizanci. A propos Wawrzyńca, to on jest jeszcze patronem wszystkich tych, którzy czuwają nad nami w górach. To za chwilę więcej o tym powiem.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo

0: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz, tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
10: Po reklamie.

Dzisiaj w magazynie Miasto Żyje Latem mówiliśmy o bezpieczeństwie nad wodą. Mówimy ciągle o bezpieczeństwie na wakacjach, o bezpieczeństwie w podróży, a jeżeli mówimy o bezpieczeństwie w podróży, no to mówimy o apteczkach. I takie apteczki w zeszłym tygodniu rozdawałem. Panie przede wszystkim dzwoniły, ale po prostu telefon jest dla wszystkich. Jeżeli panowie chcą taką piękną, czerwoną apteczkę z logo Radia Plus, to proszę do mnie teraz właśnie zadzwonić. Ona czeka. Mój numer 48 360 83 37. W tym tygodniu również apteczki będziemy rozdawać naszym słuchaczom.

0: Tak po włosku w tle będzie, a ja będę rozmawiał z Marzeną. Witaj Marzeno, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Już w domku po pracy?
1: Tak, w domku po pracy.
0: Tak rozmawiałem.
1: Relaks. Wnusia przygotowała lody, własnoręcznie zrobiła. No,
0: wow.
1: Takie torebki, ale naprawdę pyszne.
0: Nie no, jak wnuczka zrobiła, to z czego
1: nie,
0: by nie
1: no,
0: zrobiła,
1: pyszna,
0: to
1: jest pyszne. Nie ma lepszych, nie ma
0: dokładnie. Lepszych, dokładnie. Wiem coś o tym, mam wnuki.
1: Zapraszam.
0: To... No, dziękuję, lody. Dziękuję. Skorzystam, kiedyś może się uda. Jak urlop? Wiem, że mówiłaś, że już niedługo, tak?
1: Tak, niedługo, od 17 i czekam, wytęsknienie.
0: Super, a gdzieś czekam. Wyjeżdżasz? W teren czy w domku?
1: No tak, troszkę z Wnusią na pewno, wodę, bo ona lubi.
0: Super.
1: I resztę w domku też jest fajnie.
0: No pewnie, najważniejsze, żeby trochę zresetować się od pracy i odpocząć.
1: Dokładnie, tak będzie.
0: Ty jesteś z tych, co lubi upały, czy wolisz chłodniej troszkę?
1: No, lubię ciepło. Ale bez przesady. Takie po 40.
0: No.
1: Wykańcza troszkę.
0: Troszkę ja też tak mam jak ty. No dobrze,
1: chyba
0: to...
1: Chyba tak. Polacy, bo to nie nasz klimat taki.
0: Tak, chociaż
1: afrykański.
0: Taki mamy klimat, jak to klasyk kiedyś powiedział, na razie. Marzenko, wszystkiego dobrego, pozdrawiam ciebie i Wnusię.
1: Dziękuję, również.
0: Zdradź jeszcze imię Wnusi.
1: Pozdrawiam.
0: Jak ma na imię Wnusia?
1: Zosia.
0: O, Zosię pozdrów od nas, słuchaczy Radia Plus.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
5: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
0: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu. Zdarzenia.
9: Dla mnie to był szok, że para prezydencka chce nam podarować paczkę.
8: Interwencje.
10: Obawiam się tylko jednego, że niestety żaden z tych postulatów do generalnej dyrekcji nie da się go zrealizować.
8: Opinie.
11: Nie sądzę, żeby pomogło. Niech pan sam zobaczy. Przecież też jest zgromadzenie.
8: Fakty.
12: Wszyscy się cieszymy, że tutaj została oddana nowa droga, na co oczekiwaliśmy latami. Przedtem to była droga przez mękę.
8: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

Tak jak mówiłem dzisiaj, wspomnienie, Dzień Przewodników i Ratowników Górskich, a dlatego dzisiaj swoje święto mają, bo wspomnienie świętego Wawrzyńca i patrona właśnie nich. No to pozdrawiamy tych wszystkich, którzy po pierwsze są ratownikami, czuwają nad nami i nieraz pukają się w głowę, co potrafimy zrobić w górach dziwnego. No a po drugie, przewodnicy, którzy pokazują nam, jak piękne są góry, co warto zobaczyć, gdzie warto się udać. Cudowna sprawa. No to pozdrawiam moją kuzynkę Agnieszkę, która w tym roku została właśnie przewodnikiem. Piękna rzecz. Może kiedyś mi pokaże Sudety, bo przede wszystkim tam będzie pokazywać.

Za 2,5 minuty wiadomości, ostatnie w tym dniu wiadomości, na które już teraz zapraszam, a przed wiadomościami jeszcze, no to przypomnijmy sobie, niedługo przy szkole tak będzie.

Coraz gorsze informacje napływają z Kolumbii. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi. Śledczy biorą pod lupę aferę z pieniędzmi dla powodzian na Dolnym Śląsku. Za chwilę też duże kwoty po 57. aukcji koni na Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Jest 19. Marcin Bartnik. Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii, jak przekazały władze. Na razie to 47 osób, ale z pewnością nie jest to ostateczny bilans kataklizmu. Zawaliły się dziesiątki budynków, trwa

0: Akcja ratunkowa. Wstrząsy miały magnitudę 7,4. Było to największe trzęsienie ziemi w Kolumbii w ostatniej dekadzie. Według tamtejszych mediów wstrząsy były odczuwalne również w Panamie, Ekwadorze i Wenezueli, którą w czerwcu nawiedziło podwójne trzęsienie ziemi. Zginęło wówczas co najmniej 6 tysięcy osób. Śledczy biorą pod lupę aferę z pieniędzmi dla Powodzian. Po doniesieniach dziennikarzy jeleniogórska prokuratura wszczęła postępowanie dotyczące ewentualnych nieprawidłowości. Sprawie przygląda się też CBA. Po tych doniesieniach władze Koalicji Obywatelskiej zawiesiły w partii wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, odpowiedzialnej za rozdział pomocy po powodzi. Pieniądze miały być przyznawane według klucza znajomości.
1: Nie ma przyzwolenia na to, żeby ktokolwiek wyciągał swoje ręce po czyjeś pieniądze i dostawał te pieniądze niezgodnie z prawem. To zostanie do końca bardzo wnikliwie i skrupulatnie wyjaśnione.
0: Zaznaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Według medialnych doniesień 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, choć nie ucierpiały w powodzi. Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że firma męża wiceprezeski agencji otrzymała maksymalną pożyczkę z funduszu ministerialnego. Już drugi niedźwiedź w przeciągu 2 tygodni zginął pod kołami samochodu w powiecie tatrzańskim. W niedzielę wieczorem zwierzę wpadło pod koła samochodu na Brzezinach, informuje Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji.
2: Doszło do kolizji samochodu marki Mercedes Vito z młodym niedźwiedziem, który nagle wbiegł przed nadjeżdżający samochód. No niestety ten młody niedźwiedź nie przeżył tej kolizji. Kierowcy nic się poważnego nie stało, samochód nie został jakoś specjalnie uszkodzony.
3: Młoda niedźwiedzica, samica, która była nam już wcześniej znana. Odławiana była w rejonie Doliny Strążyskiej. Schodziła na resztki odpadów jedzenia, przeglądała kosze na śmieci w rejonie Bogdańskiego. Miała 57 kg, jeszcze nie prowadziła młodych.
0: Dodawał Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wcześniej, pod koniec lipca, do wypadku doszło w Witowie na drodze wojewódzkiej. Wówczas również zginęła niedźwiedzica. Transakcje za 1 000 000 euro. Chodzi o 57. aukcję koni Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Największe emocje panowały podczas wczorajszych licytacji. Szczegóły zna Arek Michlewicz.
4: W sumie pod aukcyjny młotek trafiło 15 klaczy i jeden ogier ze stadnin w Janowie Podlaskim, Białce i Michałowa. I wszystkie zostały sprzedane. Większa część nabywców pochodziła z Europy, ale pojawili się także kupcy z Iraku, Kataru oraz Arabii Saudyjskiej. Najwyższą kwotę 160 tysięcy euro osiągnęła janowska klacz Pila, która trafi do Belgii. Za 20 tysięcy mniej wylicytowano klacz Poganinkę z Michałowa przez nabywcę z Iraku. Trzecią najwyższą kwotę 121 tysięcy euro osiągnęła klacz Perlita, również z michałowskiej stadniny.
0: Wszystkie 16 koni sprzedano łącznie za 1 000 000 euro. Jest to wynik nieco słabszy od ubiegłorocznego o ponad 75 tysięcy euro.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Ponad 70 sportowców z Polski powalczy o medale na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy, które ruszają w Birmingham. Dziś eliminacje czekają naszych reprezentantów w rzucie młotem, m.in. Anitę Włodarczyk, Wojciecha Nowickiego i Pawła Fajtka. Z kolei wieczorem finał mixta 4x400 metrów, w którym po cichu liczymy na medal.
6: A mamy raczej mocną ekipę, więc jestem dobrej myśli.
0: Zapowiadał Maksymilian Szwed, który wystąpi w sztafecie. O medal powalczy też Ewa Swoboda. Finał kobiet na 100 metrów chwilę przed 20:30 zamknie pierwszy dzień mistrzostw.

Nadal ciepło, mimo że minęła godzina 19, na termometrze 30 stopni Celsjusza w nocy. Będzie chłodniej, temperatura sporo spadnie, bo będzie około 15, mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Jutro troszkę chłodniej, 25-24, ale w weekend znowu powrócą upały, tak to zapowiadają synoptycy. Pięknie zaczynamy. Myślę, że już po tych pierwszych taktach rozpoznaliście, co to takiego jest. Wojtek Sajek, dzień dobry. To ostatnia godzina poniedziałkowego popołudnia plus.

W wiadomościach mówiliśmy o tym, że są mistrzostwa Europy w wielkiej atletyce. No liczymy na jakieś medale, chociaż no właśnie, różnie to bywa z tymi mistrzostwami lekkoatletycznymi. Nieraz jedziemy i zdobywamy worek medali, nieraz nie udaje się prawie niczego. Wśród tych młodszych juniorów mamy naprawdę wspaniałych zawodników. Kusia ostatnio została mistrzem świata w biegu na 400, chyba 400, przepraszam. Nie chcę skłamać, dokładnie nie pamiętam, ale chyba tak. No dobrze, no to będziemy dzisiaj w nocy trzymać jeszcze kciuki za naszą Igę Świątek. Iga Świątek zagra o wejście do półfinału z Dianą Schneider. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Trzymaliśmy kciuki za Lewandowskiego, niektórzy wprawdzie. No i co się okazało? Warto było do samego końca, w ostatniej minucie strzelać bramki. No to Lewy to potrafi. No, jak to napisał jeden z dziennikarzy, z piekła do nieba. Tak to jest z tymi naszymi sportowcami. Nie ma oczywiście może takich emocji, jak chociażby siatkarze, którzy wygrywali i robili niesamowite rzeczy, ale no właśnie, siatkarki z Ukrainą będą grać, a więc jest co wybierać, jest w czym wybierać. Jeżeli kochamy sport, to po prostu możemy zawsze za kogoś trzymać kciuki. Niech tak będzie. 18 minut po 19.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
2: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Po reklamie.

0: Dzisiaj oprócz tego, że świętują ratownicy i przewodnicy górscy, to mamy dzisiaj, uwaga, uwaga, Międzynarodowy Dzień Lwa. No właśnie, król dżungli. Z drugiej strony zawsze mi się kojarzą pewne filmy, które dla was są takie najfajniejsze. Chyba Król Lew jest na pierwszym miejscu, zwłaszcza ta rysunkowa wersja z 1994 roku, bo ta później tak do końca mnie nie przekonała. Można bestie tutaj jeszcze dołączyć, bo też to lew, taki troszkę straszny. Duch i Mrok, kiedyś był taki film o lwie. Co tam jeszcze? Pożegnanie z Afryką. Wow, tam Robert De Niro. Muszę się zmierzyć z pewnym lwem. Mają porachunki, ale robią to naprawdę z klasą. I jeden, i drugi. No dobrze, to dziś z okazji Międzynarodowego Dnia Lwa ja proponuję może coś obejrzeć. Jeżeli macie dzieciaki, Króla Lwa nie oglądały, to koniecznie. Klasyczna bajka. Mnie się bardzo podobała. Kiedyś córkę zabrałem, jak była jeszcze mała. Okej, wytrzymała 2 godziny prawie i też jej się podobało.
1: Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha.

Santa, kiedy zaprosił różnych muzyków, śpiewających przede wszystkim, różnych artystów, no i nagrał taką płytę. On na gitarze, oni śpiewali, tak jak w tym utworze. A za chwilę książka dla was.

0: Zaczytaj się z Plusem. Recenzje, fragmenty i wartościowe książki na Plus tylko w Radiu Plus Radom.
1: Na ostatniej stronie tej książki mamy takie pytanie. A gdyby zmiana pytań, które sobie zadajesz, mogła odmienić twoje życie? No właśnie. O pytaniach. Myślenie pytaniami. Taki tytuł nosi ta książka. Ponad 500 000 sprzedanych egzemplarzy. Meryl Adams. A przedmowa Marshall Goldschmidt. Wydanie 5. już uaktualnione i poszerzone. 14 narzędzi skutecznych w przywództwie, coachingu i osiąganiu najlepszych rezultatów. Taki mamy podtytuł tej książki Myślenie pytaniami. Autorka tej książki, autorka książki pokazuje, jak ważna jest umiejętność zadawania pytań sobie i innym, jak wpływa ona na nasze myślenie, relacje, rezultaty działań. Kiedy świeżo mianowany menadżer zaczyna czuć, że jego kariera utknęła w martwym punkcie, trener i konsultant Joseph Edwards zapoznaje go z myśleniem pytaniami, przełomowym systemem opartym na wyborze pomiędzy nastawieniem ucznia a sędziego oraz zadawaniu właściwych pytań. O zadawaniu pytań jest ta książka i to podobno ma nam pomóc. Nie wiem, nie czytałem, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany tą książką, to ja mam ją dla kogoś, kto do mnie zadzwoni. Mój numer 48 360 83 37.

Wszystko jasne. Michał zadzwonił, Michał otrzymuje od nas książkę, no i nauczy się myśleć pytaniami, jak w tytule. Kolejna książka jutro mniej więcej o tej porze. Powoli zbliża się 20, za 6 minut Marek Środki się tutaj pojawi, a ja znikam. Do usłyszenia do jutra, kłania się Wojtek Sałek. Spotykam się jutro we wtorek o 16:00 tradycyjnie.

0: Radio Plus Radom. Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmod w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmod to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmod, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730-992-092. Więcej na stronie sklep.rowmod.eu.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
1: Po reklamie.
4: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
5: Witam wakacyjnie i z nutą nostalgii. Na początek grupa Smokey, Needles and Pins. Potem Tom Jones, She's a Lady, a Albert Hammond zaśpiewa nam o tym, że w południowej Kalifornii nigdy nie pada deszcz.

To był Albert Hammond, przed nami szwedzki wokalista Harpo i jedyny jego przebój Movie Star, potem grupa Sailor, Girls, Girls, Girls i dwa utwory w wykonaniu Electric Light Orchestra, Last Train to London i Confusion.

0: Grupa Electric Light Orchestra utworem Confusion zakończyła ten mix. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: 18,47,12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami dyskotekowe przeboje z lat 80. ubiegłego wieku. Na początek Fancy i Bolero, potem Iwan Fotonowela, a także Ryan Paris w piosence Dolce Vita.

0: Kota utworem Visitors zakończył ten mix. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
6: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,30.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
11: Autopromocja. Nie sztuką jest dobrze zacząć dzień. Najważniejsze, by równie dobrze się skończył.
12: Od poniedziałku do piątku zawsze po 16:00 zapraszamy na Twoje Popołudnie Plus.
13: Z nami bezpiecznie wrócicie do domu. Mamy dla Was konkursy z atrakcyjnymi nagrodami oraz książki i zaproszenia na ciekawe wydarzenia kulturalne.
11: Dla niezdecydowanych, co zrobić w wolnym czasie, mamy najciekawsze propozycje ośrodków kultury.
14: Tylko w Radiu Plus Radoma mówimy tak wiele o tym, co wydarzyło się w naszym mieście i regionie.
11: A to wszystko w magazynie reporterów Miasto żyje latem.
13: Zapraszają
11: Magda Gliszczyńska,
14: Marcin Prejs,
12: Radosław Mizera
13: i Wojtek Sałek.
11: Autopromocja.
15: Radio Plus Redo.
16: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
0: Nasz kolejny miks to włoskie przeboje. Otwiera go Adriano Celentano piosenką Soli. Potem Toto Cotugno, Inna Moratti, a także duet Albano i Romina Power w nagraniu Sempre Sempre.

Sempre Sempre śpiewali Albano i Romina Power, teraz Umberto Tabi, Ciao Siciliano, potem grupa Schrott nach Acht i Zuppa Romana, a także Ricky Epovery w piosence Sara Perketiana.

0: Reklama.
1: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Cisza w Kozienicach, mieszczącego się przy ulicy Kopernika 8/20, zapraszają osoby uzależnione i współuzależnione do skorzystania z rozmowy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w poniedziałki i niedzielę w godzinach od 17 do 19. Stowarzyszenie oferuje obozy, warsztaty terapeutyczne oraz inne działania związane z utrzymaniem trzeźwości. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od gminy Kozienice w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2025-2027. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na klasykę muzyki disco. Na początek trio Richie Family, The Best Disco in Town. Potem Leif Garrett, I Was Made for Dancing. Duet Baccara, Sorry I'm a Lady i Dalida w wiązance przebojów zatytułowanej Generacja 78.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komu